razy z moc, noc to uderza jak mistrz Holson. Na palajceńku wstąd, to pita na perkon glop. Północ, noc, teraz jest moc, noc to uderza jak mistrz Holson. Na palajceńku wstąd, to pita na perkon glop. Północ, noc, teraz jest moc, noc to uderza jak mistrz Holson. Na palajceńku wstąd, to pita na perkon glop. Północ, noc, teraz jest moc, noc to uderza jak mistrz Holson. Na palajceńku wstąd, to pita na perkon glop.

uważam się za nie wiadomo kogo. Choć dla ludzi jestem nie wiadomo kim. Między drzwiami a progiem wetkniętą nogą. Między prawdą a Bogiem jak drzazga tkwić. Nie jest fajnie, to właśnie tutaj wszystko się zacięło. Przeklinam to zaklinowanie, czekając na przełom los. Pada na mnie światła snop z Jupitera. Powiedz co widzisz, pudło wewnątrz kot Schrödingera. Dorosłość to uniform, kres poszukiwania. To nie proces rozwoju, raczej ograniczania. Będąc tożsamy z sobą samym, co więcej robić? Znając swój kształt i swoje ramy, jesteś skończony. I może teraz wpadasz na myśl, że mając świadomość tych rzeczy, czas wprowadzić zmian. Lecz na list swoje plany, wielkie słowa i nerwy. Gdy twój ostateczny zmierzch obwieszcza sobie

Głównym rysem i rysą mojego charakteru jest to zacięcie w stylu zepsu tego adapter. Przeznaczając ciągle lepsze sprawy, godny trud na rozmienianie wielkich haseł w drobny dróg. W mojej głowie wojna, w moim sercu pokój, w moich ustach niesmak, piękno w moim oku. Kiedy puszczam ten dualizm jest bosko, lecz sumienie zaraz budzi się jak lew Tolstoj. Jestem skończony, jestem skończony. Nigdy nie będę zwycięzcą, nie, zdecydowanie zdecydowałem przez niezdecydowanie. Tuż na wyciągnięcie ręki sto-

0: wiesz. Nie uważam się za nie wiadomo kogo, choć z bólem musisz przyznać, jestem nie wiadomo kim. I jak kota głaszczę moją nieświadomość drżącą dłonią, a pod drugą chowam ego, małą przestraszoną myśl. Chcieć wielu rzeczy naraz, w tym jest wielki ambaras, a nie mogąc zdecydować, cierpisz męki tantala. Zamiast być, wolę być może brać kapitana, wyjaśnia papuga patrząc na mój hak zapytania.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: bez kaucji.
1: Pociąg utknął na stacji, centralka siadła na stacji. Rysuję palcem w parze, zamawiam kebaba. Wspominałem, że tu ciągle pada.

0: Ty jeszcze nie znasz ty, to najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu, sprawdź. Ty grasz rap, ty grasz, możesz M jak miłość. Ja go gram jak 1000 na kilo.
1: Rynasz, proszę się przebierać.
0: Oooo.

ramach zasysam moje słowa. Letnia handra przy wejściu do domu, z zapłachtami gazet po kątach. Śledzi moje kroki, każde poruszenie głowy. Letnia handra obserwuje mnie zza fotela. Śledzi na ulicy, patrzy, jak mój wzrok spoczywa na książkach. Na nogach dziewczyn patrzy i patrzy i patrzy i patrzy i patrzy.

nim zasnę. Piszę coś na kartce, ale myślę, że to głupie. Nie pierwszy raz poczułem, że coś może uciec, a dni są coraz dłuższe.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Yo, raz, dwa.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile

Ruszałam dalej, miała w tym talent. Marzyłem o tym, że zrobi mi Hot 16 Challenge. Stałem przed barem, to tak dokładnie jak kiedyś pod barem stałem. Nie jestem twoim ziomalem, ale wylewaj dalej te żale. Wyjąłem faję, chciała ją przypalić żarem.

0: Radio Campus.
1: Dobra. Ja, jeśli żyłeś wtedy i widziałeś go w akcji, to Maradona, nie Pele, jest dla ciebie królem piłkarzy czasy, kiedy nie było kablówki w domach Mexico 86, czarno-białego telewizji.

Akademickie Radio Campus.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: O, jakie atetyczne ciasteczka.
2: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
1: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

Pracę w dymie? W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie. A tak.

Se boje, mam parę fobii w sobie. Znów leci low, w obieg, znów leci low.

rozmawiać. Nie umiem nawet ich opisać i nawet napisać czegokolwiek. Nie wiem, dlaczego tak jest i skąd to się bierze.

sport? Po to słuchałem, odkąd skumałem, że nie mam talentu Stromae. No ale to parę nawyków, co daje mi reakcje ludzików, gdy mówią aje. Gdy mówi frajer, widzę, bo mówi, a plecie baje. Widzę, bo ludzi bierze w leciał, ja nie siedzę.

Własny sound się trochę zmieniło to stylo. Dym, woda, czas, ciągle na filu, błądzę po Nilu. Opcji na własny sound się trochę zmieniło to stylo. Dym, woda, czas, ciągle na filu, błądzę po Nilu. Opcji na własny sound.

0: zwykle, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Radio Campus, same sztosy.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych weź na cały ten nostalgii.

bo zanim na lądko pertasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądko pertasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

Freestyle. Rock the mic.

MCs get married to their commercial.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Reklama.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Polinet mają własne apteki.
1: Radio Campus 97,1 FM.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Campus. 97,1 FM.

0: 97,1 FM.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

one są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: To jest powtórka.
1: Ze mną w studiu profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholog, która działa w obszarze psychologii transformacji przyszłości i specjalizuje się w transformacjach rozwoju osobistego. Dzień dobry.

0: Dzień dobry, ciepło panią witam. I was wszystkich słuchaczy, przepraszam.
1: Niedawno dość, 15 lipca, był dzień bez telefonu komórkowego, ale takie moje pytanie może trochę przewrotne. Czy w ogóle możliwy jest w dzisiejszych czasach taki dzień, w którym tak całkowicie od tego telefonu komórkowego możemy się odciąć?
0: No właśnie dlatego mamy taki dzień, bo jest to możliwe. Jest to trudne, żeby wyłączyć telefon rzeczywiście na jeden dzień dla wielu z nas. I chcę zacząć tak trochę zadziornie, żeby wam powiedzieć, że są badania, nie będę przynudzać dzisiaj o badaniach, ale są takie badania, które mówią wyraźnie, że przeciętny Polak, czyli każdy z nas spędza łącznie 26 lat, słuchajcie, 26 lat swojego życia w internecie generalnie, tak? Czyli z telefonem, z komputerem, z Netflixem, tak? Różnie to jest oczywiście tutaj, bo to wrzucamy to do jednego worka, średnio 3 godziny dziennie, tak jest wyliczone. Więc biorąc pod uwagę, słuchajcie, że średnio no, długość życia to te 79 lat, oczywiście to są tylko statystyki, więc to zależy od źródeł, no ale nawet gdyby to było jakieś trochę przekłamane, no to co się okazuje, że to jest tak naprawdę 1/3 naszego życia, gdzie my spędzamy to życie, te 26 lat na telewizji, na komputerze, na wiecie, na właśnie siedzeniu w telefonie, na scrollowaniu, no na tych wszystkich czynnościach, nie? Więc jak ktoś to tak, jak patrzymy na to sumarycznie, no to rzeczywiście ta liczba robi ogromne wrażenie i często świadomie musimy się zmuszać do tego, nie? Żeby wyłączyć telefon na jakiś okres czasu, na przykład na 1,5 godziny, na 3 godziny, bo jest nam z tym ciężko. No i to są takie, wiecie, w psychologii już znane konkretnie określenia, że my mamy taką frustrację, nie? Taki stres związany z tym, że nie jesteśmy cały czas online.
1: A czy oprócz tej straty czasu, na pewno bardzo dużej, bo te liczby są naprawdę niezwykle imponujące, to czy jakieś takie negatywne skutki też dla nas, dla naszego zdrowia możemy właśnie przez to odczuwać?
0: No słuchajcie, tych skutków jest dużo. Ja bym wam może powiedziała o tym, co tak, wiecie, no, mamy taką skłonność, my to nazywamy doom scrolling, nie? To jest coś takiego, na przykład, że mamy w sobie taki niechlubny mechanizm, bym tak powiedziała, tak? Że kompulsywnie pochłaniamy właśnie negatywne, takie katastroficzne wiadomości. Czyli trochę w takiej formie, wiecie, masochizmu, ale to rzeczywiście jest tak, że nasz ewolucyjny mózg jest zaprogramowany do takiego, jakby wam to powiedzieć w skrócie, skanowania otoczenia, w kontekście takich zagrożeń, które byłyby ewentualne dla nas, żeby przetrwać. No i dokładnie te same algorytmy, powiedzielibyśmy, czy te same mechanizmy, takie instynktowne, też nam towarzyszą, kiedy przeglądamy media społecznościowe. No to mamy taką skłonność do tego, żeby wyszukiwać to, co jest takie zagrażające, negatywne, to, co jest takie, wiecie, co powoduje w nas pewien stres, nie? No a wiemy, że stres, no nigdy nie jest związany, czy permanentny, długotrwały stres, no nie jest związany z jakąś odpornością psychiczną. Więc to jest coś takiego nie za bardzo. Jest coś takiego jeszcze, co chciałam dodać, że popcorn brain, czyli taki stan przebodźcowania, wiecie, my jesteśmy po prostu tak, mówimy, że nasze mózgi są smażone jak na patelni, nie? Mamy mnóstwo różnych, nie tylko, wiecie, wiadomości z telefonu, tak, ale obowiązków. No ten mail taki, nie? Tu maila, tu ktoś dzwoni, tu ktoś chce, tu ktoś przychodzi, tu ktoś, no, tu się coś dzieje, tu mamy jakąś informację z domu. Mamy bardzo dużo różnych takich, taki natłok, powiedzielibyśmy, poznawczy, natłok informacyjny. Tu trzeba jeszcze jakieś po prostu, no nie wiem, podejmować decyzje, myśleć o jakichś sprawach, przyjmować ciągle jakieś nowe rzeczy, których się trzeba uczyć, tak? Ciągle gdzieś człowiek jest bodźcowany różnymi takimi też stresorami, mówimy. Więc my skaczemy z tematu na temat, tak? I po prostu ciężko nam jest skupiać teraz uwagę. I to skakanie z tematu na temat jest takie porównywane do takiego popcorn brain, tak jak się popcorn nie tak, nie wiem, czy smaży, czy lepiej powinnam powiedzieć, gotuje, czy robi się popcorn, to on też ma tendencję do tego, żeby tak skakać, nie? W różne miejsca. No to my dokładnie to samo robimy, kiedy no, tu maila, tu telefon, tu wejście, tu przyjście, tysiące różnych rzeczy naraz, które musimy zrobić. No a to, że nie potrafimy spędzać czasu bez telefonu, czyli lęk przed brakiem telefonu, no to nawet nazwano, jakby się ktoś zainteresował, taką nomofobią, nie? Czyli po prostu jest nam ciężko, jak zapomnimy telefonu z domu. Albo mamy wyłączony telefon, bo, nie wiem, rozładowała nam się bateria, albo mamy właśnie 3% baterii. No to z jakiegoś powodu jesteśmy poddenerwowani, że tego telefonu nie mamy. I nawet jeśli to jest taka globalna, wiecie, frustracja, że jest nam tak nieswojo, no to coś takiego jest po prostu naturalnym stanem, opisanym, jak widzicie, u nas już w badaniach, czy w takim zjawisku, że nam jest ciężko bez telefonu i że mamy taki lęk przed tym, oczywiście to FOMO to znacie, bo to nie będę o tym już mówić, ale no, że coś nas ominie, nie? W tym znaczeniu, że jak ja wyłączę ten telefon na te półtorej godziny, no to wtedy na pewno będzie pożar w tej firmie, na pewno mi umrze dziadek, na pewno, nie wiem, urwie mojej babci nogę, na pewno będzie tak, że będzie wichura i wyrwie mi dach, tak? I po prostu, no, mimo tego, że to jest tylko półtorej godziny tak naprawdę w naszym życiu, no to popatrzcie, jakie my kreujemy scenariusze takie czarne, no i jak trudno nam wysiedzieć, nie, taki dzień bez tego telefonu. Dlatego nawet na urlopach zaleca się, żeby jeśli jest ci trudno tak długo, tak, bez tego telefonu, no to zrób sobie takie bloki, powiedzielibyśmy, bloki z telefonem i bloki bez telefonu, tak, czyli trochę pobaw się w tym telefonie, posiedź, miej go gdzieś przy sobie, bo chodzi o to, żebyś no nie miał dużego stresu, tak, jak brak tego telefonu powoduje u ciebie duży stres, no to po prostu no miej go trochę w ciągu dnia, ale jednak daj sobie też taką przestrzeń, żeby trochę ten telefon chociażby na tym urlopie, bo przecież są wakacje, odłożyć gdzieś do torby, zostawić w pokoju hotelowym, zostawić gdzieś, no nie mieć przy sobie. No to już jest dla tych, którzy mają jakikolwiek kłopot, nie, z tym odłożeniem, no jakaś, myślę, fajna, dobra, krótka porada.
1: Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy do rozmowy z profesor Małgorzatą Dobrowolską i mówimy o sposobach na uzależnienie od telefonów. Powiedziała pani o tych blokach takich używania telefonu, no bo tak się zastanawiam, że często jednak nie jest to dla nas możliwe, żeby zupełnie ten telefon zostawić. Często to jest praca, często to są, nie wiem, bliscy, z którymi jednak musimy się kontaktować. Czy da się ten telefon jednak dalej przy sobie mieć, ale używać go tak, żeby to było jak najbardziej dla nas po prostu zdrowe?
2: Już mówię, ja nie jestem zwolennikiem po prostu takiego na siłę, czyli robienia czegoś wbrew sobie. Dobrze jest wychodzić ze strefy komfortu i trenować, mówimy, tę naszą odporność psychiczną, tak? Czyli trenować siebie, wiecie, swoją skuteczność, sprawność działania, taką sprawczość, no różne rzeczy, bo człowiek się rozwija, ale taka przemoc wobec siebie, no nigdy nie przynosi nic dobrego, bo powoduje dużą frustrację. Więc nawet jeśli mamy taką formę, mówimy 8-8-8, ja lubię takie określenie, lubię do tego wracać, czyli że 8 godzin śpi, 8 godzin pracuj, 8 godzin miej czas na czas właśnie taki prywatny, na rodzinę. I generalnie jest tak, że my to wszystko mamy pozaburzane, nie? Że śpimy trochę krócej, nie dosypiamy, biologii oszukać się nie da i zawsze mówię o tym, że po prostu jak już masz na czymś tam kombinować i jakoś ten model idealny tych 3 ósemek zaburzać, no to pracę i ten czas prywatny, ale pamiętaj, że biologia jest taka, no, że to zawsze odchorujesz, nie? Przy zmęczeniu, po prostu przemęczeniu, niedospaniu, to nasz organizm najgorzej funkcjonuje i tutaj jest taki duży apel, żebyśmy pamiętali o tym, żeby po prostu sypiać, nie? Żeby jak śpię, to śpię. Natomiast idea taka psychologii, która mówi o takim dobrym życiu i o tym, że my jakby radzimy sobie z trudnościami, jest taka, że my nie miksujemy tych rzeczy rzeczywistości. Czyli jak pracuję, to pracuję. I stąd powstały te tak zwane deep worki, czyli takie głębokie praca w takich głębokich setach, mówimy, czyli w takich blokach, gdzie ja tylko pracuję. Nie? Że ludzie mówią, wyłączają sobie wtedy telefon, bo to stąd powstało tak naprawdę. Wyłączają sobie telefon, dają w stan taki samolotowy, żeby nie przychodziły te powiadomienia. Niektórzy sobie dają właśnie zatyczki do uszu, tak? Niektórzy się zamykają, niektórzy się odłączają, nie wiem, piszą kartkę, czy właśnie informują wszystkich dookoła, nawet jak pracuję w open space, tak? Nie przeszkadzajcie mi teraz przez te 3 godziny czy te 1,5 godziny, bo muszę popracować. I wtedy jest tak, że intensywnie pracujemy. I okazuje się, i jest szereg badań na to, że my bardzo efektywnie potrafimy pracować właśnie wtedy, kiedy pracujemy w pełnym skupieniu, kiedy nie mamy tych rozpraszaczy. Więc w tym znaczeniu, jak pracujesz 3 godziny, to są nawet takie wyniki, że jesteś w stanie osiągnąć w 3 godziny to, co w 8 godzin normalnie, kiedy każdy ci wchodzi, wychodzi, ty dzwonisz, masz powiadomienia, rozpraszasz się i tak dalej, bo powrót do rozproszonej czynności to od 23 do 47 minut. Taki jest przynajmniej taki grupy badań, które tu mogłabym przywołać, więc bardzo dużo o to mi chodzi, już nie czepiając się tych minut, dużo czasu tracimy na to, żeby znowu wejść w rytm, wejść w trans, wejść w taki flow, wejść w to, co żeśmy robili, nie? Jak robimy jakiś raport, jak robimy jakieś zestawienie, jak pracujemy nad jakąś ofertą, robimy jakąś czynność, to nasz mózg lubi to dokończyć, nie? Lubi od początku do końca, wtedy sprawnie funkcjonuje, wtedy kiedy go nic nie rozprasza. I teraz najlepsze są w naszym życiu takie umiejętności, kiedy potrafimy tak robić i przełączać się między tymi rzeczywistościami. Czyli jak pracuję, to pracuję, ale potem odpoczywam, nie? Czyli potem jest tak, że jak nawet mam tylko 0,5 godziny na odpoczynek, albo tam szybki reset, parę minut, no to jest parę minut, kiedy mam ten odpoczynek. Czyli jak mam te parę minut, nie wiem, na rozmowę z moim bliskim, tak? Mężem, żoną, synem, córką, no to wtedy nie dzwonię, nie załatwiam spraw w pracy, tylko po prostu odpoczywam. I to samo można by przenieść na radzenie sobie z takim ciągłym dostępem do telefonu i takim, powiedzielibyśmy, stresem związanym z tym, że nie jesteśmy dostępni i coś nas ominie, że jeśli my wyłączymy telefon, tak, czy nie będziemy go mieli obok, to znaczy, że coś będzie po prostu złego. Jeśli jest nam trudno wyłączyć ten telefon na więcej niż 1,5 godziny, bo to taki minimalny, tak, set na to, żeby coś zrobić, żeby sensownie na przykład popracować, albo sensownie odpocząć, albo sensownie pobyć z rodziną, no to warto po prostu przećwiczyć to w tych blokach minimalnych. Ale jeśli tak jest, że się przekonam, bo bardzo często i zachęcam Was do tego treningu. Zobaczcie, przećwiczcie dzisiaj, jak naprawdę Was zachęcam i gwarantuję Wam, że będziecie zszokowani, jak wyłączycie po prostu telefon na 1,5 godziny, albo jeśli dacie radę na 3, tak mentalnie po prostu pozwolić sobie, żeby wyłączyć, jak sprawnie dokładnie, jak dużo zrobicie rzeczy w te 3 godziny. Czyli jak bardzo wasza efektywność, jak bardzo wasza norma po prostu taka dzienna się zwiększy. I często ludzie po prostu jak się przekonają po tym pierwszym takim, że rzeczywiście, no nie wiem, tej babci nie urwało tej nogi, ten dziadek nie umarł i nie było tych pożarów i tego dramatu i nie było tajfuna i nic go nie ominęło, to zwykle jest takim, wiecie, takie mentalne, większe przyzwolenie do tego, żeby po prostu następnym razem ten czas sobie zwiększać. I to powoduje, że my się uczymy po prostu radzić sobie z tym, żeby i być dostępni, bo to jest tak, że no, mamy ten czas z tym telefonem i jednocześnie uczymy się tego, że odpoczywamy od tego telefonu i od tego bycia dostępnym w pracy, tak, czy w tej rozrywce.
1: Do rozmowy wracamy za chwilę. Różne takie triki i sposoby na to, jak trochę od tego telefonu możemy jednak się uwolnić. Myślę, że szczególnie się sprawdzą teraz w lato, jak jest sezon urlopowy, jednak chcielibyśmy się trochę od tego odciąć i uwolnić. Profesor Małgorzata Dobrowolska była z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Ciepło was pozdrawiam i proponuję wam te bloki. Potestujcie ten blok pracy przez 3 godziny, albo przynajmniej przez te 1,5 godziny, a zobaczycie, jakie to jest super bez tego telefonu, właśnie włączając ten tryb samolotowy na ten czas. Do zobaczenia.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Imię ojca.
4: Kazimierz.
3: Nie no, twoje imię.
4: A, dobra. Rafał. Imię syna.
3: Nie mam. Pamiętasz?
4: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
3: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
4: Tymek Bryndal.
3: Rafał Bryndal.
2: Autopromocja. Radio Campus.
0: Siedem i jeden FM.

0: studiu Radia Campus pani Asia Cornelia.
1: Tak jest.
0: Przeczytałem, zrobiłem głęboki research i teraz tak, są dwa źródła, trzy tak naprawdę, w których można się czegoś dowiedzieć. I teraz nie wiem, którym powinienem się posłużyć, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim będziemy dziś obcować. No. Czy mam się posłużyć źródłem twoim, czy źródłem oficjalnym wikipediowym?
1: A, wikipediowym, ale Asia w pediowym?
0: Tak, tak jest.
1: Znaczy, ja bardzo ufam Asia w pedii, więc myślę, że można się posłużyć. A co? Tylko, że nie ja to pisałam, to warto podkreślić.
0: To dobrze, to zrobimy państwu takie wprowadzenie, że ja najpierw państwu przeczytam, co mówi lud, a potem przeczytam państwu, co mówi pani Asia Cornelia F. I dlaczego pani Asia Cornelia F. jest panią Asia w Cornelią F. Wszystko się zgadza. Uwaga, cytuję za Asia w pedium. Wychowawczyni wyjątkowo dziwnej klasy, z wykształcenia wcale nie absolwentka ASP oraz dowolnej szkoły muzycznej. Naprawdę ich nie skończyła, tu przypis w nawiasie. Filmoznawczyni, filantropka, twórczyni internetowa, prowadząca wiele polaryzujących i kontrowersyjnych programów telewizyjnych, znana także jako pani Asia w, Asia w, Asia, czasem też Cornelia. Tak, podpisałabyś się pod
1: tym. Podpisałabym się, ta filantropka, to bardzo miłe.
0: Taki... Dobrze. To teraz czytam państwu drugi wpis, który możecie znaleźć o pani Asi Corneli. Asia, na drugie imię Cornelia, a moje nazwisko zaczyna się na literę F. Lubię absurdalny humor, żarty słowne, porzucone listy zakupowe, stare filmy, dziwne atrakcje turystyczne, głupie czapki i nawiązania literackie. Nie lubię Antka Bolesława Prusa, ciepłych lodów i tego, że mężczyźni nie noszą już szlafmycy do snu.
1: Tak, wszystko prawda.
0: Czyli jedno i drugie prawdziwe.
1: No tak, tak. Tutaj nie ma jakichś rozbieżnych wizerunków w moim przypadku. No ale to w sumie się cieszę.
0: Gdybyś miała odebrać nagrodę imienia nie Bolesława Prusa w jakiejś kategorii, to który z tych opisów chciałabyś, żeby przeczytano, anonsując cię na scenie w takim razie?
1: Wow, trudne pytanie. Wtedy bym poprosiła o przeczytanie tego mojego głównego opisu, który ja napisałam. I wtedy na scenie, zamiast przemowy, przeczytałabym ten drugi.
0: Okay.
1: To byłaby najbardziej optymalne chyba.
0: Fair. No dobrze, drodzy państwo, jeśli kompletnie nie rozumiecie tego, co tu się dzieje i o czym my rozmawiamy, to zachęcamy do otwarcia pewnej abstrakcyjnej klapki w swojej głowie chyba.
1: No chyba tak, chyba tak. Wydaje mi się, że można zacząć zapoznawanie się z moją twórczością od Instagrama, bo tam jest w sumie najwięcej i największa społeczność. No i otwarcie się na rzeczy niespodziewane. A tak naprawdę to myślę, że po kilku filmikach można już stwierdzić, czy komuś to pasuje, czy nie, więc...
0: Bo jeśli te opisy państwu nie pasują, to może być ciężko, nie?
1: Może być ciężko, to prawda.
0: Tak. I o takim abstrakcyjnym humorze dziś, znaczy właśnie, on nie do końca jest abstrakcyjny, bo on jest, więc nie może być abstrakcyjny, skoro jest, to już samo w sobie
1: się istnieje, tak.
0: Trochę się wyklucza, no ale przyjmijmy na potrzeby tej rozmowy, że jest to humor delikatnie abstrakcyjny.
1: Ja tu mogę wtrącić, że przeczytam komentarz o sobie ostatnio, że taki trochę angielski i autystyczny. To był komentarz czyjś, więc możemy też tak to nazwać.
0: W skrócie AA.
1: Tak.
0: No dobrze. Jeśli to państwu nie będzie odpowiadać, to proponujemy, żebyście wrócili do nas za kilkanaście minut, bo tu wiele w tej kwestii takiej delikatnej creepowatości, delikatnego niezrozumienia stanu skonfundowania będziemy się z panią Asią poruszać. O tym więcej za chwilę.

0: Cały czas w studiu Radia Campus gości pani Asia Kornelia. Będziemy, powinniśmy też odesłać, powinienem to zrobić i odesłać państwa do social mediów, żeby państwo mogli się zapoznać z twórczością, ale cóż to, jak tego nie zrobiliście, bo nie zostaliście zachęceni poprzez pierwszą część naszej rozmowy, no to lekcja będzie do nadrobienia w takim razie. Skąd się wzięły internety?
1: Tak, spodziewałam się tego pytania i rozmyślałam sobie o tym w drodze tutaj na wywiad. To znaczy internet generalnie, ja jestem milenialką, która no nie wychowała się tak z internetem jak Zetka, ale ten internet był w moim życiu, tylko że to, co sobie wrzucałam do internetu, było raczej dla bardzo wąskiej grupy moich znajomych, może znajomych znajomych, ale raczej w tej grupie się otaczałam, to była moja publika. Natomiast taki intensywniejszy okres twórczości internetowej, kiedy faktycznie regularnie zaczęłam wrzucać te swoje, w mojej ocenie, zabawne, abstrakcyjne filmy, przypadł na okres mojego bezrobocia. I tak naprawdę wtedy się zaczęło wszystko. To znaczy ja byłam po tym, jak zrezygnowałam z pracy w korporacji, która mnie bardzo, no bardzo mnie wypaliła i tak naprawdę szukałam swojej drogi. I to było takie, myślę, że trochę, żeby samą siebie pocieszyć, trochę po to, żeby się czymś zająć. Nie spodziewałam się, że to tak wybuchnie na pewno. Nie spodziewałam się, że ta publiczność się taka duża zbierze, ale stąd się to wzięło.
0: Dosyć szybko też stało się wiralowe.
1: Tak.
0: I czy to było zaskoczenie, czy tu jakieś, wiesz, no bo to teraz chłodne kalkulacje, social media, planowanie tego, że dobra, takiego kontentu nie ma, to będziemy taki kontent robić, a nie inny. Tu w międzyczasie rozpisywanie historii, działanie wstrzętnie zaplanowanym planem. Takie historie social media też znają.
1: Znają, ale nie jest to moja historia. Moja historia jest taka bardzo intuicyjna i no faktycznie było tak, że ja się nie spodziewałam tego, że zbiorę taką publiczność, jak wspomniałam. I to jest w ogóle ciekawe, bo ja zaczęłam wrzucać te filmy i na TikToku, i na Instagramie. Teraz faktycznie jest tak, że Instagram jest bardziej u mnie rozbudowany. Natomiast pierwszy raz ten smak wirala poczułam na TikToku. I nie podobało mi się to na początku, to znaczy było to bardzo zaskakujące, zaczęłam dostawać bardzo dużo komentarzy, zupełnie nie wiedziałam, co z tym zrobić, zupełnie nie miałam żadnych mechanizmów do tego, co zrobić, jeśli właśnie na mój film trafią osoby, które nie podzielają mojego poczucia humoru w ogóle nawet nie traktują tego jako żart, bo
0: nie
1: to tak, że jedna sprawa jest taka, że kogoś to nie bawi, to jest okej, tak? I jakby na to, tego się mogłam spodziewać. Ale nie spodziewałam się tego, że bardzo dużo ludzi potraktuje śmiertelnie poważnie mój content i to wzbudzi ich wściekłość i ta wściekłość zostanie wyrażona, więc wtedy pierwszy raz poczułam coś takiego.
0: A co to było, pamiętasz?
1: O kurczę, ja pamiętam, znaczy pamiętam, jakie to były filmiki, bo pamiętam, że mój pierwsze wirale to były filmy o zębach z zębami, tłumacząc.
0: Okay.
1: Chodzi o to, że kiedyś podczas spaceru mijałam zakład stomatologiczny i był taki szyld reklamujący, na tym szyldzie była ilustracja zęba i ten ząb miał własne zęby, miał piękny uśmiech. I mnie to zainteresowało jako pewne kuriozum i po prostu nagrałam o tym film, że myślę o tym od kilku dni i że moim zdaniem to nie jest normalne, żeby ząb miał swoje zęby i tak wezwałam ludzi do tego, że jeżeli widzieli też podobne szyldy, to żeby mi wysłali. No i na początku, bo to zawsze jest tak, że na początku to są miłe komentarze albo neutralne, ale potem się zaczęło się i w sumie główny zarzut do mnie był taki, że nie mam prawdziwych problemów. I to jest w sumie coś, co, z czym się, na co się często natykam, że ja nie mam prawdziwych problemów i o czym ja w ogóle gadam. No i faktycznie nacięcie się na to było dla mnie bardzo zaskakujące. Ale faktycznie był to też dowód na to, że to trafiło już do szerokiej publiki. Ale pamiętam, że się tym bardzo martwiłam. Pamiętam, że to było takie dla mnie niezrozumiałe i to był też taki pierwszy moment, kiedy zastanawiałam się, czy ja chcę to kontynuować w ogóle, no bo...
0: Bo jak ludzie nie kumają tak? zębów z zębami, to...
1: To potem będzie jeszcze gorzej, tak?
0: No tak, kto nie widział zęba z zębami, proponujemy lepiej rozglądać się po mieście, bo to nie jest tak, że one nie istnieją.
1: Tak, ich jest bardzo dużo, bo potem faktycznie nastąpił taki moment, kiedy te filmiki zaczęły sobie dobrze radzić w internecie, ludzie zaczęli mi wysyłać szyldy, zęby z zębami, które mają aparat na zębach na przykład, zęby z rzęsami, to były zwykle przedstawienia takich zębów dziewczynek, ale też no, przerozmaite rzeczy i właśnie też często w wiadomościach powtarzało się, że nie zwracałam na to wcześniej uwagi, a teraz to widzę. I to się stało na tyle intensywne, ja już później trochę nie ogarniałam tych wszystkich wiadomości i to jest powód, dla którego powstał Discord, taka społeczność już taka bliższa, potem zaczęłam streamować i tak dalej, to jest już dalsza historia tego, jak się rozwijała ta moja twórczość internetowa. Natomiast założyłam Discord najpierw właśnie w tych celach, żeby ludzie mogli mi tam wysyłać zdjęcia zębów zębami, ale też innych kuriozów, o których mówiłam w swoich filmach, bo mówiłam o znalezionych listach zakupowych, bo bardzo często się na nie natykam. O czym tam jeszcze? Tam był też taki content o dziwnych miejscach, atrakcjach turystycznych, które mogą być fajnymi miejscami do randek, więc...
0: To ja Państwu jeszcze przytoczę, bo tak się składa, że jestem fanem społeczności, więc mamy jeszcze fotele i krzesła w podejrzanych miejscach, napisy na murach, zęby zębami, o których już wspomnieliśmy, listy zakupowe, content grzybiarski, no coś, czego nie mogło zabraknąć, powstało. Czyli kamienie oraz gra w konia.
1: Gra w konia, tak jest.
0: Tak, no jeśli to Państwa nie zachęciło do tego, żeby z nami pozostać na dłużej,
1: to już nie wiemy,
0: co Państwa zachęci. Prosimy, nie wiem, czytać.
1: Tak, wstykaliśmy się z argumentów.
0: Albo czytać więcej książek, albo pooglądać trochę więcej filmów, a my zaraz do Was wrócimy.

0: To gdzie w tym całym abstrakcyjnym humorze pojawiają się treści poważne, mianowicie arcywróg i nienawiść do pana Prusa? No bo nie możemy tutaj pominąć tego tematu.
1: Tak, to jest bardzo ważny wątek w moich filmach. Aleksander Głowacki, ale znany jako Bolesław Prus. Początek jego obecności w mojej twórczości zaczął się od filmu, w którym nagrałam film, który się nazywał Moich Trzech Największych Wrogów z Dzieciństwa. I czemu Bolesław Prus? No, Bolesław Prus dlatego, że jako bardzo młoda osoba, myślę, że nawet mogłam wtedy jeszcze nie być w wieku szkolnym, ale już tam umiałam czytać i trafiłam na nowelę Antek. I ją otworzyłam, naprawdę tak po prostu sobie otworzyłam i tam była ta scena. Kto wie, ten wie. Siostra Antka wrzucona do pieca na 3 zdrowaśki. Było to absolutnie przerażające i ten obraz został ze mną, no do tej pory jest ze mną i jest bardzo sugestywny. I uznałam, że będzie to zabawne, jeśli wymienię go wśród tam innych też postaci jako mojego wroga z dzieciństwa. Natomiast sytuacja bardzo eskalowała w bardzo interesujący sposób, dlatego że faktycznie ten film też tam zawiralował. I w pewnym momencie zaczęło być bardzo, bardzo dużo komentarzy od osób, które no, były oburzone tym filmem właśnie z powodu Bolesława Prusa, właśnie z tego powodu, że, no, że nie zrozumiałam tej lektury po prostu, tak? I że tak naprawdę powinnam się bardziej przyjrzeć sobie. I tego było bardzo, bardzo dużo, co mnie zainteresowało. I zastanawiam się, czy to nie są też te ciekawe ścieżki algorytmu, który podrzuca mi różne sytuacje życiowe w tym momencie. Bo wydaje mi się, że mogło być tak, że wtedy był też promowany film Lalka. Ludzie to oglądali. Bo to było tak, że długo po tym, jak wrzuciłam ten film, on nagle zaczął mieć drugie życie wiralowe. I wtedy właśnie trafiło bardzo dużo ludzi, którzy mnie bardzo, bardzo, bardzo krytykowali. Ale były to głównie fanki Bolesława Prusa, więc nagrałam kolejny film już taki, no wiadomo, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo, że agresywne fanki Bolesława Prusa mnie dopadły i po prostu być może nie jestem w zbyt bezpiecznej pozycji.
0: No a dodajmy, że jakby fanek Bolesława Prusa trochę jest.
1: Trochę jest, to prawda. Trochę nie myślałam o tym, z kim zadzieram.
0: No tak, trzeba uważać.
1: Tak, trzeba uważać. No i ten Bolesław Prus od tego czasu się przewija w mojej twórczości. Też na streamach o nim czasami wspominamy. Mamy nawet emotkę na Discordzie Bolesława Prusa. Każdy może jej używać tak, jak czuje w sercu. Nie jest to narzucone, ale raczej używane jest w negatywnych kontekstach. Natomiast skoro już dostałam czas tutaj w radiu, w mediach, to chciałabym wyjaśnić, że to głównie chodzi o Antka. Ja na przykład Lalkę lubiłam. To jest mocne wyznanie.
0: To jest bardzo kontrowersyjne.
1: Tak.
0: Myślę, że to trzeba będzie gdzieś się zapisać w takim razie, bo ja nie wiem, czy to wyznanie padło gdzieś.
1: No właśnie, nie do końca. Wydaje mi się, że nie padło oficjalnie. Więc to jest taki smaczek, który przygotowałam na dziś.
0: Dobrze, nie zostawimy was z tym smaczkiem w takim razie, bo muszę cię zapytać jeszcze o to, czy w takim razie masz jakieś patenty na... inaczej. Czy to, co stało się po tych kilku wiralowych filmikach, zmieniło jakoś twoje podejście do social mediów? To znaczy, czy inaczej myślisz teraz o tworzeniu kontentu, czy nadal to jest jakby totalnie spontaniczna jazda na abstrakcie i no właśnie niewzorowaniu się na niczym tak na dobrą sprawę, bo odpowiednika asiofowego to chyba się nie da znaleźć, nie?
1: No, nie znam. I czy to jest dalej jazda bez trzymanki, spontaniczna? Tak. No to znaczy, wydaje mi się, że gdybym zaczęła do tego podchodzić bardzo strategicznie i gdybym zaczęła to do przodu planować, spisywać sobie, nie wiem, tworzyć harmonogram dla siebie, kiedy będę wrzucać, to bym się bardzo szybko wypaliła. Myślę, że to się stałoby dla mnie po prostu nieprzyjemną pracą, a bardzo chcę tego uniknąć. Natomiast czy w ogóle inaczej patrzę na social media, no jest to raczej nieuniknione, dlatego że to było narzędzie, którego używałam do, no w jakiś sposób kontaktowania się jednak ze znajomymi do pewnego momentu, a w tym momencie jednak już mam bardzo szeroką publiczność. To jest też dla mnie bardzo abstrakcyjne, bo tak naprawdę za każdym razem, kiedy trafiam na kogoś w przestrzeni publicznej, kto do mnie podchodzi i mówi, że zna moje filmy, to jest bardzo miłe, ale jednocześnie dla mnie bardzo abstrakcyjne, bo mimo tego, że ja widzę te liczby, no to no to koniec końców siedzę sobie sama w domu i nagrywam samą siebie, często w głupich czapkach i to wrzucam. To jest taka bardzo samotna praca i tak naprawdę zetknięcie się z ludźmi w przestrzeni publicznej, którzy znają ten mój content, dało mi do zrozumienia, że aha, to ma jakieś zasięgi, to faktycznie jest oglądane przez ludzi. Więc jest to dla mnie dalej bardzo świeży temat, ale na pewno też, no wydaje mi się, że bardziej się zastanawiam, że...
0: Że z Mickiewiczem raczej nie będziesz zadzierać.
1: O nie, to by mogło mnie zniszczyć w tym kraju, bez przesady.
0: Bo wiemy, kto jest jednym z największych fanów Mickiewicza, pan profesor Bralczyk, także wiesz, no tu już jednak...
1: Nie chciałabym zadrzeć.
0: Mogłabyś podpaść w takim razie.
1: Tak. Ale wrzuciłam kiedyś taki film, który był według mnie w mojej głowie absolutnie zrozumiał, że to jest jasne, że to jest żart, czy rozbawi, to jest już do oceny indywidualnej. Natomiast to, jak przeróżne reakcje wzbudził ten film, on był taki, to był taki monolog, powiedziałam to śmiertelnie poważnie, jak zwykle, ale to było o tym, że często dostaję komentarze o tym, że nie mam prawdziwych problemów, a ja mam prawdziwe problemy i opowiedziałam anegdotę o tym, jak źle zapisałam pracę domową, będąc w drugiej klasie podstawówki i później źle wykonałam polecenie. I powiedziałam to w taki sposób, że wydawało mi się, że to jest absolutnie jasne, że się śmieję i że to nie jest mój ten największy problem w życiu. Ale zostało to zrozumiane poważnie i były przeróżne reakcje, bo właśnie były oczywiście negatywne i o pokoleniu płatków śniegu i tak dalej, ale były też takie bardzo pocieszające. I w momencie, w którym udostępniła mnie, zdaje się, to była fundacja zajmująca się właśnie szkolnictwem i tym, żeby nie było jakby... Nie chcę tego teraz przekręcić, no ale generalnie szkolnictwem i tym, żeby wychowywać dzieci bez przemocy i tak dalej i wrzuciło ten film jako przykład właśnie przemocy w szkole, to wtedy zrozumiałam, okej, to było za bardzo abstrakcyjne, że to już było, że to poszło za daleko i ja już nie byłam w stanie sobie radzić z tymi reperkusjami tego filmu, który był w mojej głowie całkowicie niewinny. No ale też nauczyłam się bardzo wielu rzeczy takich związanych z tym, że to, że coś wygląda niewinnie i jest po prostu żartem w mojej głowie, nie oznacza, że tak będzie postrzegane przez wszystkich i już lepiej rozumiem te mechanizmy na pewno po tym czasie.
0: Jeśli nie zostaliście zachęceni po naszej rozmowie do zagłębienia się w ten świat, to będzie ciężko. co wam powiemy? Powtórzę to, co powiedziałem. Sugeruję czytać więcej książek i oglądać trochę więcej kina klasy B. Pani Asia Kornelia była naszą gościną na antenie Radia Campus. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dzięki.

Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

0: Szukam ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie jak zorze.
1: Akademicki Radio Campus.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz. Film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama.

0: You should have had to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Mamy 11. Emilia Munarczuk.
3: Sportowy kampus.
2: Polska pokonała Francję 3-1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Pomimo lepszego startu Francuzów, Polakom udało się zmienić wynik i w drugiej połowie utrzymali prowadzenie już do końca. Ważne akcje kończył Kamil Semeniuk, który wywalczył piłkę setową, a ostatni punkt zdobyli polscy siatkarze blokiem. Polacy już przed meczem zapewnili sobie awans do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach. Na zakończenie turnieju w Chicago i całej fazy interkontynentalnej zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi już jutro. Lider Mistrzostw Świata Kimi Antonelli wygrywa w kwalifikacjach w Belgii i już dzisiaj na Grand Prix wystartuje z pierwszego pola. A tak mówił o nadchodzącym wyścigu. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Na pewno będzie długi przejazd do piątego zakrętu i oczywiście postaramy się dobrze wystartować. Postaram się także jak najlepiej zarządzać oponami. Tuż za nim będzie Max Verstappen oraz George Russell. Lando Norris z powodu kary za zamontowanie elementów silnikowych spoza regulaminowej puli został przesunięty z 3 na 13 pozycję. Zeszłoroczny zwycięzca nie jest jedynym kierowcą, który dostał taką karę. Wśród nich znaleźli się także Isaac Adjar, Fernando Alonso i Lance Stroll. Wyścig dzisiaj o 15. A to nie jest koniec emocji na dzisiejszy dzień, bo czeka nas finał mundialu. Anglia zwyciężyła wczoraj z Francją 6-4 i tym samym wywalczyła sobie trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. Obie drużyny zdobyły rekordową liczbę bramek w spotkaniu o taką stawkę. A to nie jest jedyny powód, dla którego ten mecz przejdzie do historii. Kapitan reprezentacji Francji Kylian Mbappé w drugiej połowie meczu najpierw wyrównał, a następnie poprawił rekord Lionela Messiego, zdobywając 21. i 22. bramkę w mundialach. Teraz zostaje już tylko jedna niewiadoma, a o wygraną zagra ze sobą Hiszpania i Argentyna już o 21.
0: Akademickie Radio Campus.

0: Dzień dobry, słuchacie audycji Soul Park z tej strony St. Elmo
1: i Marcin Natali.
0: I jak co niedzielę po godzinie 11 gramy wam Soul i R&B w najlepszym wykonaniu. I zaczęliśmy od utworu, który chciałem zagrać na koniec ostatniej audycji, ale niestety tak się rozgadaliśmy, że nam się nie zmieścił. Nowy utwór
1: My się rozgadaliśmy? Niemożliwe.
0: Nie, to poprzednia audycja, której nie ma. Słuchajcie, to jest Ezra Collective, nowy singiel od nich Well Organized z jamańską wokalistką Lailą Ike, która już też gościła solowo na łamach naszej audycji. A jest to singiel promujący ich nadchodzący album Here Because of Hope, który będzie miał swoją premierę 18 września tego roku. Póki co wyszły dwa single, z tego co pamiętam, właśnie Well Organized i Only Love Spasa Lieu. Także no jest to kolektyw, na który zawsze czekam, bo ich muzyka jest naprawdę niesamowita. Tych, którzy nie widzieli ich na żywo, którzy nie widzieli ich na żywo, polecam zobaczyć ich na żywo, bo ja widziałem ich na openerze parę lat temu. Mm-hmm. Co prawda fragment, bo spieszyłem się na inny koncert, ale panowie potrafią naprawdę imprezę rozkręcić.
1: Tak, ja byłem na tym koncercie i chyba nawet cały oglądałem, albo zdecydowaną jego większość, i naprawdę rozkręcili fajną taką trochę afrobeatową imprezę.
0: Tak.
1: Właśnie miks tego jazzu z funkiem, afrykańskimi rytmami.
0: Hip-hopem.
1: Hip-hopem, tak. Gdzieś tam machanie ubraniami nad głową.
0: Taka trochę londyński karnawał trochę, nie?
1: Tak. Trochę był taki klimat. Super koncert. Bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. No a skoro jesteśmy przy brytyjskich kolektywach, tudzież grupach, to ja mam inną grupę, aczkolwiek tylko dwuosobową, bo duet Blue Lab Beats, można też powiedzieć Blue Lab Beats, i też grają świetne koncerty. Miałem okazję być na ich koncercie w Warszawie, w klubie Jasmine, nawet chyba dwukrotnie, o ile mnie pamięć nie myli, albo jedno?
0: Ja bym strzelał, że byli z dwa razy.
1: Chyba dwa razy byli właśnie nawet, no. I panowie w tym roku, w maju, wydali nowy album The Blue Lab Beats Show. I to jest Proper Madness, jak to się mówi w Londynie. Bardzo udany album, podobny troszkę do poprzednich ich producenckich płyt. Czyli mamy miks hip-hopu, R&B, soulu, afrykańskich rytmów, jazzu i jeszcze różnych kilku gatunków, bo tu naprawdę lubią to przeplatać. Także wszystko jest utrzymane gdzieś tam w tym trochę latynoskich rytmów. No dużo, dużo dobroci i z tej płyty wybrałem utwór o tytule Slow Heart, w którym śpiewa wokalistka Jamila Woods.

0: I zostajemy jeszcze na chwilę w Wielkiej Brytanii. Olimpia Vitalis, moje odkrycie zeszłotygodniowe, wokalistka z Wielkiej Brytanii, wydała swoją nową epkę Lady Luck i na niej znalazł się przepiękny utwór Don't Cry z gościnnym udziałem pochodzącego z Hackney w Londynie Mavericka Sabrey. Czy Saber? Saber chyba.
1: Saber.
0: Tak. I Maverick jest bardzo ciekawą postacią i tutaj króciutki fun fact. Maverick by w roku 2000, w okolicach roku 2012-13 odkrył George Smith i ona stała się jego protegowaną wówczas.
1: Wow.
0: Także dzięki Maverickowi mamy jedną z największych i najjaśniej świecących soulowych gwiazd z Wielkiej Brytanii. Teraz.
1: Zdecydowanie taki Top Gun, można powiedzieć.
0: Top Gun, tak. Tak jest, tak jest.
1: No a widzę, jak nam się pięknie tutaj zgrało. Olimpia Vitalis. No to ja na Olimpię odpowiem Zeusem.
0: Proszę bardzo. Idziemy mitologicznie.
1: Idziemy mitologią. Children of Zeus. Również Wielka Brytania. Również gdzieś tam mitologia grecka w tle się przewija. I panowie duet, tak jak Lula Beats, Children of Zeus też duet, szykują chyba coś nowego. Ostatni album ukazał się w 2021 roku, no więc najwyższa pora. A niedawno dostaliśmy singielek Weed and Rum, także idealnie.
0: Bardzo karaibsko, bym powiedział.
1: Tak, na niedzielę rano, tak, prawda?
0: Kto lubi, którzy się tak budzą.
1: Kto lubi, może to karaibskie takie poranki. Nie wiemy, ale numer brzmi wybornie, także Dzieci Zeusa.
0: Sprawdźmy to.

0: Yeah, ale przejażdżka. Ride, czyli wokalistka chyba i producentka King.
1: Z H na końcu.
0: King. I gościnnie jeden z moich rapowych ulubieńców z Wielkiej Brytanii, czyli Koji Radical. Świetny numer. I tak totalnie przypadkiem znaleziona przeze mnie rzecz. No ale Wielka Brytania, tak jak już mówiliśmy, to jest znak jakości, więc można wierzyć w ciemno. A numer też oparty na samplu z klasyka soulowego Edwina Stara, czy nawet to jest interpolacja może
1: tak.
0: z lat 70., więc od razu ten groove tutaj wjechał bez pudła. I kolejny duecik jeszcze damsko-męski ode mnie na szybko. Devin Morrison prosto z Florydy i Joyce Rice prosto z Kalifornii. Numer
1: O-H-S-H-I-S-O-U.
0: Coś takiego, nie wiem jak przeczytać do końca ten numer w radiu, ale znalazł się na nowej płycie Devina Morrisona Sakura, także posłuchajmy.
1: Let's go!

0: I jeszcze przed serwisem ostatnia rzecz ode mnie. Divine, wokalistka pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, wyskoczyła mi ostatnio z najnowszym singlem In My Face, a warto ją sprawdzić, dlatego że dostała propsy chociażby od Jill Scott, SZA, Jasmine Sullivan, Rhapsody, Musica Soulchilda czy legendarnego reżysera Spike'a Lee. A co znaczy tytuł Davina
1: no
0: Morrisona?
1: Właśnie, a tytuł Oishisu oznacza po japońsku, że coś wygląda pysznie.
0: To posłuchajmy Divine, może ona brzmi pysznie.
2: Qu'est-ce que je dis tout le monde? Sans magie. L'amour et moi, nous sommes un. Nous sommes un.

0: 11.30, Emilia Munarczuk.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Wypadek na S8 w Warszawie, prace nad niezwykłym odkryciem w Centrum Nauki Kopernika, ostatni dzień Mistrzostw Polski w beatboxie.
1: Wiadomości.
0: Dwa pojazdy zderzyły się na trasie S8 w Warszawie. Jedno z aut dachowało. Są utrudnienia w ruchu w kierunku Białołęki i Białegostoku. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie przed godziną 9 i jak wiemy, osoby podróżujące pojazdami opuściły je, mając drobne obrażenia. Na miejscu pracują 3 zastępy straży pożarnej. Są także policjanci i pracownicy służby drogowej. Trwa niezwykła operacja, której efekt będzie można oglądać w Warszawie jeszcze długo po zakończeniu prac. Z kamienia powoli wyłania się mastonozaur, czyli gigantyczny płaz, który żył w Polsce na długo przed tyranozaurami i innymi słynnymi dinozaurami. Przez setki milionów lat leżały ukryte w skale, a teraz każdego dnia odsłaniane są kolejne fragmenty jego szkieletu. Jednak to jest dopiero początek prac. Prace nad odsłanianiem skamieliny mają potrwać do jesieni. Po odsłonięciu wszystkich zachowanych kości naukowcy będą musieli oczyścić, zabezpieczyć i zrekonstruować szkielet. Brakującą głowę i część ogona planują odtworzyć na podstawie innych znanych okazów. Pomóc mają również wydruki 3D. Później ma on trafić na ekspozycję w Centrum Nauki Kopernika. Dzisiaj ostatni dzień Mistrzostw Polski w beatboxie. Przez 3 dni uczestnicy rywalizowali w 4 kategoriach: solo, tag team, loop station i junior. Polish Beatbox Battle to nie tylko rywalizacja, ale również okazja do poznania kultury hip-hopowej i rozwijania własnych umiejętności. Na uczestników czekały otwarte warsztaty beatboxowe, zajęcia z obsługi loop station, warsztaty DJ-skie prowadzone przez Madem oraz czekają jeszcze warsztaty tworzenia wlepek. Szczegóły znajdziecie na polishbeatbox.com.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Słuchacie audycji Soul Park w Radio Campus.
3: So ladies and gentlemen, thank you for joining me. My name's Kay McKelly, and right now we're vibing out to something that's very, very special from the colleagues. And oh yeah, we just getting

0: like that. That's called Find a Way, featuring Case and October London. And listen, if that thing didn't move you just a little bit, you better go ahead and check your pulse, because something is definitely wrong. This is Sincerely Yours, Songs in a Key of Love, from The Colleagues. This is that feel-good love. Go ahead and turn this one up just a little bit more.
1: No, ja chyba coś muszę dodać, jak tu była taka this piękna zapowiedź. The Colleagues. Szczerze moje odkrycie jako duo producenckie, bo jak się okazuje, słuchałem ich produkcji wcześniej, ale nie miałem o tym bladego pojęcia. The Colleagues, czyli Carl K.P. Powell Jr. i Harrison H. Dad Johnson. Dwóch panów, którzy produkują hip-hop, R&B i nawet czasem K-pop. Współpracowali m.in. z takimi ludźmi jak Raheem Devon, Freddie Gibbs czy Nipsey Hussle. I właśnie ukazał się ich album Sincerely Yours, Songs in the Key of Love, z takim nawiązaniem do Stevie'ego Wondera. A to, co słyszeliście, to...
2: No tak, bo Stevie był Songs in the Key of Life.
1: Tak.
2: No tak, tak. No to fajne nawiązanie.
1: Tak, i to był utwór Find a Way z gościnnym udziałem klasycznego wokalisty R&B Case'a i Octobera Londona, czyli nowego wcielenia Marvina Gaye'a.
2: Czyli wyszliśmy z Londynu, ale wciąż Londyn z tak nami jest. Został.
1: A jednym z najgorętszych, jedną z najgorętszych premier ostatnich tygodni, a nawet bym powiedział ostatniego piątku, jest wielki powrót Steve'a Lacy'ego, nagrodzonego za ostatni album nagrodą Grammy. Długo wyczekiwany album, bo w dzisiejszych czasach 4 lata to naprawdę jest kawał czasu. I zabrałem się z ten album, przesłuchałem go kilkukrotnie. Dla tych, którzy lubili Gemini Rides, powiem tak, nie będziecie zawiedzeni. Nie wiem nawet, czy to nie jest lepszy album niż ten poprzedni, ale to jeszcze jest za wcześnie, żeby takie hot take'i rzucać. A utworem, który przy pierwszym odsłuchu najbardziej mnie dotknął, to jest numer, który wyszedł tak naprawdę jako singiel parę dobrych miesięcy temu. I ja jako, że staram się naprawdę singli nie sprawdzać, chyba że gramy coś w South Parku, to żeby sobie nie psuć też odsłuchu całej płyty, to nie słyszałem tego numeru wcześniej, ale jak pierwszy raz go usłyszałem, to coś mi fajnego zrobił. Jest to stosunkowo smutny utwór tekstowo, ale jest naprawdę piękny. The Feeling, Steve Lacy z najnowszego albumu. Oh yeah!

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Drop a bomb with Shaka Khan.
3: Yes, sir.
2: Banger. Faux shizzle.
4: Troszkę tutaj... Wnosimy więcej energii, było tak spokojnie, czy lotowo, no to na koniec rozruszamy tutaj
2: stare kości.
4: Shaka Khan, absolutna legenda soulu i R&B. I Snoop Dogg, Snoop D-O-Double, Jizzle,
2: absolutna legenda.
4: Shizzle, Boogies in my soul, Drop a Bomb,
2: Boogiesle in my soul.
4: Snoop, właśnie tak jak rozmawialiśmy tu na poza anteniu, to jest jeden z najlepszych w ogóle raperów w historii, absolutna topka i ogólnie, ale też jeśli chodzi o featuringi.
2: Bardzo mało ludzi go w ogóle w topkach wymienia i to jest przedziwne.
4: Tak, tak. No, dziwne, bo Snoop jest w grze od lat 90., od początku lat 90. i wciąż jest mega świeży.
2: Ponad 30, prawie w przyszłym roku będzie, nie, za dwa lata, 35 lat.
4: 93 Style było? No właśnie.
2: Zaraz 35 lat.
4: No, dokładnie. I tak jak i Forty chociażby, to wciąż i Snoop i Forty to są tacy raperzy, że cały czas brzmią tak świeżo jak w momencie debiutu i nikt nie był w stanie ich jakby zreplikować, odtworzyć ich stylu. Są na tyle unikalni, że Snoop może wejść na jakikolwiek beat i dopasuje się niczym kameleon.
2: No wspominaliśmy chociażby featu Katy Perry. No.
4: Tak.
2: Proszę cię.
4: Tak, a wciąż zawsze będziemy słyszeć, że to jest Snoop Dogg z tym swoim luzem, przewózką i stylówką. Także
2: i nigdy nie kradnie atencji gwiazdy głównej utworu, tylko właśnie wchodzi jako super uzupełnienie.
4: Nie ma syndromu Eminema.
2: Kompletnie nie. Jakby mu kompletnie nigdy nie zależało, żeby kraść show, mu zależało na tym, żeby zrobić dobry numer. I to słychać zawsze. No niesamowite. No i Shaka Khan wracająca po kilku latach, bo wydała jakiś czas temu solowy album. Też miło ją usłyszeć. Ja to dam od siebie tylko, że niesamowitą opcją jest to, że utwór został napisany przez ogromną gwiazdę popową sprzed kilku lat, czyli Sia, a wyprodukował niesamowity jeden z moich ulubionych popowych producentów, Greg Kurstin. Człowiek pochodzący trochę z innych rejonów niż Shaka Khan muzycznie, bo z takich indie klimatów wychodzi.
4: Tak? Z Indii?
2: Z Indii, tak. Dokładnie, z Bangladeszu. Nie, z New Delhi. No dobra, nie przedłużając, ja mam coś, czego długo nie będę zapowiadał, bo to jest Dinner Party, czyli super grupa złożona z Nyfundera, Teresa Martina, Roberta Glaspera i Kamasiego Washingtona. Fantastyczna czwórka, znowu w akcji, wracają z nowym albumem. Jeszcze nie wiadomo chyba, kiedy ten album będzie, ale już mamy pierwszy singiel z wokalistą, który się nazywa Felix, na featuringu i numer nosi tytuł If It Ain't Broke, Love Wins. Sprawdźcie to.

0: przywajbowało nam tutaj na sam koniec audycji.
1: No. Masego z takim numerem, który gdzieś tam jest trybiutem dla kilku legend.
0: Tak.
1: Bo w klipie jest trybiut dla Herbiego Hancocka, tak?
0: I dla Wawa Watsona.
1: A tutaj w numerze samym ten refren troszkę nam przypomniał Nate Dogga wręcz.
0: Tak, tak, tak.
1: Super. Singielek z nowej płyty Masego, Fix Your Face, ukazała się w ten piątek, a singiel nosi nazwę Recommend, także tak jak Masego poleca, tak i my polecamy sprawdzenie jego najnowszej płyty. I fajny jest taki motyw na początku tego klipu, w ogóle zrobionego na jakieś lata 70. czy 80.
0: Tak, tak.
1: Że Masego w różnym stroju przedstawia cały swój zespół, przy czym on gra na wszystkich instrumentach, więc jest na gitarze Masego,
0: to
1: na
0: też
1: saksofonie
0: nawiązanie,
1: Masego.
0: To też nawiązanie do Outkastów, Heya.
1: No właśnie, i tam ludzie też pisali, że przypomina Andre 3000. Jak wiemy, Andre 3000, Outkast, to były ogromne inspiracje Masego. Miałem okazję go o to podpytać nawet w wywiadzie na Openerze 2 lata temu. Na YouTubie, jak sobie wpiszecie Masego Pop Killer, tam jest mój wywiad z Masego. No i czekamy na kolejną trasę, kolejne koncerty.
0: Tak jest.
1: I na pewno do płyt Fix Your Face jeszcze będziemy wracać.
0: To ja na koniec mam nowość od jednego z naszych ulubionych wokalistów, myślę, w audycji
1: tak
0: granych.
1: Jest.
0: Leon Bridges, pochodzący z Fort Worth w Teksasie, czyli stamtąd, gdzie, skąd pochodzili UGK. Nie, oni, przepraszam, oni z Port Arthur, sorry.
1: Tak.
0: Ale też Teksas. Wokalista od wielu lat goszczący na scenie, wydający przepiękne, przewspaniałe albumy. Chciałem powiedzieć, że długo nam nie kazał czekać. Tak. Chciałem powiedzieć, że długo nam nie kazał czekać, ale jego ostatni album Leon, fenomenalny, mój ulubiony, ukazał się już 2 lata temu, także ten czas biegnie. A zapowiedział teraz nowy album Happiness Anytime, który ma wyjść podobno w 3 częściach.
1: Po 4 numery
0: i z niego zagramy sobie utwór pod tytułem
1: Light the Way, Leon Mosty.
0: Tak
1: Leon
0: jest.
1: Bridges.
0: Saint Elmo,
1: Marcin Natani,
0: Kuba Grądziel, dziękujemy za realizację. Zapraszamy was z naszego Facebooka i Instagrama Słopak971.
1: Tak
0: miłej niedzieli. Pa, pa.
1: Smacznej kawusi.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz. Film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama.
0: Radio Campus.

Słuchacie Akademickiego Radia Campus. Na zegarze jest kilka minut po godzinie 12. Przy mikrofonie Dawid Martin. Serdecznie witam i zapraszam na kolejne wakacyjne wydanie audycji w 60 minut dookoła świata. Podczas ostatnich dwóch programów słuchaliśmy sobie muzyki luzofońskiej, muzyki z dwóch niewielkich wyspiarskich portugalskojęzycznych krajów Afryki, mianowicie Wysp Zielonego Przelądka oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Było zatem sporo morne, koladejry, sokope, pusza i innych tamtejszych rytmów, a dziś dla odmiany na antenie królować będzie kumbia, gatunek muzyczny, który wywodzi się z folkloru Kolumbii. Niemniej, podobnie jak nasz mazurek, stał się on bardzo rozchwytywanym towarem eksportowym, który poza Kolumbią znalazł sobie miejsce w kulturze wielu innych krajów Ameryki Łacińskiej, chociażby Meksyku, ale też ma swoich wiernych słuchaczy i wielu talentowanych wykonawców w innych zakątkach globu, o czym przekonacie się słuchając dzisiejszej audycji. Będzie to zatem muzyczna podróż dookoła świata w rytmach kumbii, którą rozpoczniemy jedną nogą w jej ojczyźnie, Kolumbii, a drugą zaś we wspomnianym Meksyku. Na początek zagrają nam Meridian Brothers z Bogoty oraz ich meksykański kolega Camilo Lara ze swoim jednoosobowym projektem Mexican Institute of Sound. Pod koniec maja ukazał się ich wspólny album Ruido Tovar.

Cumbia de Lobo, Cumbia Wilka, którego mogliśmy usłyszeć na samym końcu, otwiera płytę Ruido Tovar. To wspólne dzieło dwóch znanych projektów muzycznych uprawiających cumbię w takiej właśnie elektronicznej, klubowej wersji. To słynni Meridian Brothers, klasycy gatunku ze stolicy Kolumbii, Bogoty, oraz zaprzyjaźniony Mexican Institute of Sound, w skrócie MIS, to z kolei muzyczne przedsięwzięcie meksykańskiego DJ-a Camilo Lary, pochodzącego z Coyoacán, jednego z dystryktów Mexico City. Jak zaznaczyli sami artyści, postanowili oni połączyć siły w transgranicznym projekcie, który na nowo interpretuje tropikalne tradycje muzyczne łączące Meksyk i Kolumbię, czerpiąc inspirację z twórczości takich ikon jak Rigo Tovar, to wielka gwiazda meksykańskiej popkultury lat 70. i 80., oraz z ery psychodelicznej meksykańskiej cumbii. Jak wyjaśnili, projekt łączy takie gatunki muzyki latynoskiej jak danson, son, cha-cha, oczywiście również cumbia, z eksperymentalną elektroniką, tworząc barwny, nowy język muzyczny. Zarówno Meridian Brothers, jak i Camilo Lara znani są ze swoich upodobań do oldschoolowej elektroniki, którą przepojona jest ta płyta. Nie zabrakło tu również brzmień z czasów świetności komputerów 8-bitowych, o czym mogliście się przekonać na przykładzie Cumbia de Lobo, a teraz powrócą one w dwóch kolejnych utworach z tej płyty. Pierwszy z nich to danson 8-bit, 8-bitowy danson, a po nim zabrzmi Cumbia de los Estudiantes. Przed wami raz jeszcze Meridian Brothers i Mexican Institute of Sound z płyty Ruido Tovar.

Cumbia de los Estudiantes, grali Meridian Brothers i Mexican Institute of Sound. To było nagranie z ich nowej płyty zatytułowanej Ruido Tovar, płyty, która ukazała się 22 maja nakładem wytwórni Ansonia Records. A my tymczasem jedziemy dalej. Pora na kolejne nagranie, które wyszło tej wiosny, to singiel Suavecito, w którym te siły połączyły aż trzy muzyczne podmioty. Pierwszy z nich to Sonido Gallo Negro, podobnie jak Mexican Institute of Sound, związany z przebogatą sceną cumbia stolicy Meksyku, Mexico City. Drugim z tych muzycznych bytów są Mariposas del Alma, Motyle Duszy, żeński zespół muzyczny sióstr Meza, działających w Oakland w Kalifornii, ale wywodzących się ze społeczności Chicanos, czyli Meksykanów żyjących po amerykańskiej stronie granicy. Zaś trzeci element tej muzycznej układanki stanowi Doris Anay Munoz, wokalistka także związana z latynoską sceną muzyczną Kalifornii, wychowana w San Bernardino w rodzinie meksykańskich imigrantów. Suavecito, ten utwór to akurat nie będzie cumbia, ale dla odmiany bliżej mu do salsy, i jest to cover bardzo ważnej dla kultury Chicanos piosenki z roku 1972, wylansowanej przez zespół Malo, działający wówczas w regionie San Francisco, grającego rock latynoski, a uściślając Chicano rock. Jeżeli lubicie wczesną twórczość Carlosa Santany, to bardzo polecam wam też to oryginalne nagranie, bo muzycznie jest to zbliżony klimat. Swoją drogą od jakiegoś czasu zbieram się, żeby przygotować dla was audycję o tym właśnie gatunku muzycznym i scenie Chicano lat 70. No może uda mi się ten pomysł zrealizować jakoś w najbliższych tygodniach, a na razie posłuchamy sobie Suavecito właśnie w tej najnowszej interpretacji z marca z tego roku. Przed wami Sonido Gallo Negro, Mariposas del Alma oraz Doris Anay Munoz.

Suavecito. To był przebój sprzed lat z nurtu Chicano, rok wylansowany w 1972 roku przez zespół Malo i odkurzony niedawno przez Sonny Dogayonegro, Mariposas del Alma oraz Doris Anay Muñoz. A teraz już powrócimy do kumbi, ale pozostaniemy w środowisku kalifornijskich Chicanos, bo za chwilę zaśpiewa dla nas Ladonia, artystka młodszego pokolenia urodzona w San Francisco, która w swojej twórczości łączy elementy karaibskich rytmów, reggaetonu i hip-hopu. Występuje również jako trębaczka oraz gitarzystka w konjunto swoich rodziców, którzy grają bardziej tradycyjną, taneczną muzykę z pogranicza amerykańsko-meksykańskiego. No ale jej nowa płyta, Corrientes, stanowi właśnie ukłon w stronę bardziej tradycyjnych, akustycznych, organicznych brzmień latynoskich. Wśród nich nie zabrakło również kumbi, która otwiera zresztą całą płytę, a którą to Ladonia nagrała z gościnnym udziałem znakomitego zespołu Son Rompe Pera z Naucalpan na obrzeżach miasta Meksyk, zespołu grającego kumbię na marimbie, instrumencie o afrykańskich korzeniach, który trafił do Ameryki Łacińskiej wraz z Afrykanami sprowadzanymi tam przymusowo w okresie kolonialnym. Historia obecności marimby w kręgu kulturowym Ameryki Łacińskiej jest już bardzo długa. No i instrument ten zdążył zakorzenić się mocno między innymi w folklorze Gwatemali, ale też niektórych regionów Kolumbii, Ekwadoru czy Meksyku właśnie. Kumbia, o której mówię, otwierająca tę nową płytę Corrientes, która ukazała się w kwietniu, nosi tytuł Buscando un Novio. Przed wami Ladonia oraz Son Rompe Pera.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: 12.30, Emilia Munarczuk.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Ponowny niebezpieczny atak Rosji na Kijów, ostrzeżenia przed silnymi burzami oraz o finale mundialu.
4: Wiadomości.
3: Rosja przeprowadziła w nocy z soboty na niedzielę zmasowany atak balistyczny na Kijów. Według ukraińskich mediów był to największy ostrzał stolicy z użyciem pocisków balistycznych od początku pełnoskalowej wojny. Jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych. Pożar wybuchł w 5 dzielnicach miasta, a służby ratunkowe przez całą noc usuwały skutki uderzeń. Rosyjskie rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i obiekty cywilne, w tym centrum handlowe oraz stacje metra. Dzisiaj przed godziną 7 czasu polskiego w Kijowie ponownie ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a mieszkańców ostrzeżono przed zagrożeniem rakietowym. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Najgroźniejsze zjawiska prognozowane są w południowej i centralnej Polsce, gdzie porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km na godzinę. Alerty do mieszkańców wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a obowiązują one od godziny 11 i będą ważne do północy. Przed południem pogoda zostanie jeszcze spokojna, jednak w kolejnych godzinach przez wiele regionów kraju przejdą gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i bardzo silnym wiatrem. Przed nami finał mundialu. Anglia zwyciężyła wczoraj z Francją 6-4 i tym samym wywalczyła sobie trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. Obie drużyny zdobyły rekordową liczbę bramek w spotkaniu o taką stawkę, a co więcej, kapitan reprezentacji Francji Kylian Mbappé w drugiej połowie meczu najpierw wyrównał, a następnie poprawił rekord Lionela Messiego, zdobywając 21. i 22. bramkę w mundialach. A jak wygląda sytuacja przed finałem? Tak o nadchodzącym meczu mówił selekcjoner reprezentacji Argentyny, Lionel Scaloni. Myślimy o tym jako zwykłej grze, nie wpadamy na to, że to finał świata, bo inaczej można stracić koncentrację. Ostatecznie przygotowaliśmy się do niego w pełni, jak do każdego meczu i zobaczymy, co się stanie. O wygraną zagra ze sobą Hiszpania i Argentyna już o 21.
2: Akademicki Radio Campus.

Słuchacie audycji w 60 minut dookoła świata, w której dzisiaj słuchamy sobie tanecznych, słonecznych rytmów kumbi z Ameryki Łacińskiej, czyli jej naturalnego środowiska, ale też pojawią się w tej drugiej części dzisiejszego programu nagrania z bardziej odległych geograficznie i kulturowo zakątków świata. Przed momentem zagrał nam zespół Son Rompepera z Naucalpan z przedmieść Mexico City. Zespół łączący brzmienie marimba cumbia z elementami punk rocka i rockabilly, a który to tworzą trzej bracia o nazwisku Gama, kontynuujący rodzinne tradycje, bo na marimbie grał również ich tata. Marimba cumbia to część ich rodzinnego dziedzictwa. Jak już mówiłem w pierwszej odsłonie naszego spotkania, marimba trafiła do Ameryki Łacińskiej ze sprawą Afrykanów sprowadzanych tam do pracy i zadomowiła się w folklorze kilku krajów Nowego Świata, między innymi właśnie niektórych regionów Meksyku, a bracia Gama należą do współczesnych artystów inspirujących się tą tradycją. Utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, nosił tytuł Reptilio i jest to singiel zwiastujący nową płytę zespołu, która według informacji podanych przez wydawcę Mixtur Records ma ukazać się tej jesieni. A my tymczasem ruszamy do dalekiej Azji. Przed wami prosto z Japonii Minio Crusaders w muzycznej kolaboracji z przyjaciółmi z Kolumbii zespołem Frente Cumbiero.

Kokirikobushi to był utwór z nowej płyty From Japan With Love zespołu Minio Crusaders, która swoją premierę miała 26 czerwca. Bardzo świeża i oryginalna to rzecz. Minio Crusaders to formacja, która powstała w 2011 roku w miejscowości Fusa w okolicach Tokio, która od początku swojej działalności łączy minio, czyli tradycyjne pieśni japońskie, z rytmami tanecznymi z całego świata, a szczególne miejsce pośród ich inspiracji zajmuje muzyka latynoamerykańska z kumbią na czele. Na swoim koncie Minio Crusaders mają już kilka albumów studyjnych, a do nagrania tej najnowszej płyty zaprosili też gości, wśród nich m.in. Frente Cumbiero, kolumbijski kolektyw, z którym wcześniej w tym covidowym roku 2020 nagrali również utwór Cumbia del Monte Fuji, utwór, który znalazł się na ich wspólnej epce Minio Cumbiero. A teraz przed nami kolejna transgraniczna komitywa. Z jednej strony usłyszymy tu Quemadito Sound, to zespół działający w Szwajcarii, ale złożony z argentyńskich muzyków, a z drugiej ich rodaków z kraju, konkretnie z Rosario w prowincji Santa Fe, to wokalista Juan Iriarte oraz grupa Los Peñalosa. Ich wspólne nagranie otwierające nową płytę Quemadito Sound nosi tytuł El Cardenal.

El Cardenal. Tak zatytułowany był ten utwór. Chodzi tutaj o kardynała, pięknego, szkarłatnego ptaka, którego podobizna spogląda na nas z ciemnych okularów, z okładki nowej płyty Quemadito Sound, argentyńskiego zespołu grającego kumbię, działającego w Szwajcarii, którego w tym nagraniu wsparli ich rodacy z Rosario, Juan Iriarte oraz grupa Los Peñalosa. A teraz już pojawi się bardzo ciekawy przykład łączenia rytmów kumbii z afrobeatem. Takiej to sztuki dokonał egipski muzyk działający w San Diego w słonecznej Kalifornii, który nazywa się Michum Jakub. Utwór nosi tytuł De La Selva i pochodzi z jego najnowszego albumu Away In.

De La Selva z płyty Away In. To był ciekawy przykład łączenia rytmiki kumbi z brzmieniem afrobeatu. Takiej to sztuki dokonał Mitchum Jakub, egipsko-amerykański multiinstrumentalista, kompozytor, DJ i producent działający w San Diego, w słonecznej Kalifornii, który z upodobaniem miesza ze sobą właśnie tego typu ciepłolubne gatunki muzyczne, często sięgając też po kolumbijską kumbię. I już na sam koniec powrócimy do ojczyzny tegoż właśnie gatunku, Kolumbii, i posłuchamy sobie teraz fragmentu nowiutkiej płyty duetu Rizzo Magic, podobnie jak Meridian Brothers, pochodzącego z Bogoty i łączącego kumbię z elektroniką. W ich wypadku są to zwłaszcza wolniejsze rytmy kumbia, reba, hada, w połączeniu z elementami dubu i przestrzennych, ambientowych planów oraz głosów natury. Nie jest to zatem klubowa muzyka do tańczenia, a raczej brzmienia do słuchania i kontemplowania w domowym zaciszu, kojarzące się trochę z klimatem lounge, zaś sami muzycy określili tę swoją twórczość zgrabnym mianem tropikalnego futuryzmu. Płyta nosi tytuł Cumbion Planetario i swoją premierę miała 26 czerwca przed Wami już teraz. Na pożegnanie Diego Manrique i Edgar Marun, czyli duet Rizzo Magic, a za uwagę dziękuję Dawid Martin. To była audycja w 60 minut dookoła świata. Trzymajcie się, do usłyszenia.

Panie Sumierki i audycja Wanna francusko-angielska pod pianą biało-czerwoną. Dzisiaj będziemy mocno eksperymentować i jak zwykle. I będziemy słuchać utwory, które zapowiadają warszawską edycję festiwalu Avantart, przy którym pracujemy. Oraz już trwają, i to Avantart odbędzie się od 15 do 20 września tego roku. Już jest program taki niepełny, w sensie nie bez dat konkretnych i miejsc, ale już wiemy, kto zagra. I też będziemy puszczać piosenki z festiwalu, nie festiwalu, Lado w Mieście, który już trwa i który będzie trwał do 3 września chyba, każdy czwartek na Placu Zabaw nad Wisłą. Także zaczęliśmy z Austria The Next australijskiego, które było założone aż w 1987 roku i to trio zagra na Avantarcie w naszym kochanym Pardon to tu, który serdecznie pozdrawiamy. Data troszkę później. To bardzo fajne trio, którzy grają utwory improwizowane. Dla mnie kiedyś był dosyć troszkę smutne zaskoczenie, bo właśnie bardzo polubiłem ten utwór, który przed chwilą zagrał Signal i bardzo czekałem, jak zagrają go na koncercie, a okazało się, że oni nie grają utwory, tylko improwizują dwa razy po 45-50 minut, ale bardzo, bardzo fajnie grają. Zapraszamy na Avantart we wrześniu. A teraz usłyszymy zespół ACCHML. Nazywają jeszcze siebie The Bringers of Illness, dawcy chorób. To jest jeden z najbardziej oczekiwanych koncertów przeze mnie na tym Avantarcie. ACCHML.

Pogrzeb kobiety, której dusza została uwięziona w słońcu. Tak nazywał się utwór zespołu Akczemel, który przed chwilą usłyszeliśmy i który zobaczymy na żywo na Awantarcie we wrześniu. Widziałem ten zespół na żywo i powiem wam, że to bardzo, bardzo mocne przeżycie. Także bardzo czekam na ten koncert znowu. Odbędzie się w TR Warszawa. A ten album nagrano w opuszczonym miasteczku na pustyni Chihuahua na dalekim zachodzie Teksasu, miejscu, w którym liczba zmarłych przewyższa liczbę żywych, tak piszą o tej płycie zespół. I ten zespół zbudował solidną reputację jako fascynujący projekt sceniczny, nosząc koszmarne kostiumy i angażując się w halucynacyjne rytuały. Ich wyjątkowe brzmienie łączy w sobie spaloną pustynią psychodelię, postapokaliptyczny szamanizm i lo-fi funk rytualny. Jest równie wyjątkowy jak fizyczny teatr ich występów na żywo. Zapraszamy na ten koncert, a dalej usłyszymy zespół trio szwajcarsko-belgijskie Meryl Wupslin, który bardzo dawno słucham i nareszcie doczekaliśmy się, żeby zobaczyć pierwszy raz w Warszawie na żywo i też na Awantarcie w klubie Spatif, który niedawno przedłużył swoją umowę na 10 lat i serdecznie ich pozdrawiamy z tym wydarzeniem. Meryl Wupslin.

Chciałbym uprzedzić jeszcze, że to jest mój subiektywny wybór rzeczy, które mi się podobają na awantarcie, ale mi się wydaje, że każdy i każda znajdzie dla siebie coś ciekawego, bo program jest bardzo rozmaity. I był to Meryl Wupslin, szwajcarsko-belgijskie trio, koncentrujące się na harmoniach wokalnych, gitarowych, dialogach, repetycjach i dożyjących rytmach. Zespół rozwija na żywo ogromną organiczną siłę. To usłyszymy i zobaczymy na żywo. I muzycy nawiązują bezpośredni kontakt z publicznością i wprowadzają ją w trans. Także zapraszamy w ten trans już we wrześniu w klubie Spatif. A dalej usłyszymy bardzo eksperymentalny, ale też ciekawy projekt Mobcat z Dalekiem. Daleka właśnie mieliśmy szczęście organizować w maju. Był to bardzo fajny koncert. Też zagrał wspaniały koncert na innych brzmieniach w Lublinie. A teraz usłyszymy w nowej odmianie, bo wydawałoby się, że to coś hip-hopowego będzie, ale razem z Mobcat to będzie coś wyjątkowego. Zaraz usłyszymy to.

Bardzo starałem się wybrać jakiś kawałek, który nadaje się do słuchania w radiu i to był najbardziej normalny, także na żywo zobaczycie, że ta perkusja na żywo, gitara i wokal Mobcat razem z bitami i wokalem Daleka, to będzie, nawet nie wiem co to będzie, ale na pewno coś ciekawego i znowu na awantarcie i znowu w Pardon to tu we wrześniu zobaczymy to. A dalej idziemy, kroczymy dalej tropem psychodelicznego hip-hopu i na festiwalu również zagrają taki, skąd oni są, z Birminghamu, taki duet, który się nazywa Everything is Psychedelic. Mało znam o tym zespole, oprócz tego, że zagra na tym festiwalu, także posłuchałem i okazało się bardzo to ciekawe i też będzie ciekawe pewnie na żywo. Everything is Psychedelic. Wise, so Midi.

0: źle.
1: Dlaczego jest tak miodowo, nazywa się ten utwór duetu Everything is Psychedelic, który zobaczymy na żywo na Awantarcie we wrześniu. To jest wydanie od wytwórni Live at the Clinic, London chyba. A Everything is Psychedelic to jest jeden z najbardziej ekscytujących nowych brytyjskich projektów, a tworzona przez niego muzykę wyjątkowo trudno sklasyfikować. W jego skład wchodzą kultowy raper z Birmingham Tony Montana i londyński producent Psychedelic Ensemble. To jest rzadki rodzaj skarbu, muzyka eksperymentalna, która naprawdę przynosi radość. I Everything is Psychedelic zobaczymy w klubie Hydrozagadka, który też serdecznie pozdrawiamy. No a na całym festiwalu możemy usłyszeć dużo różnych rzeczy. Będzie też trio Ahmed z UK, będzie Alameda, będzie Mopka z Dalekiem, który słyszeliśmy, Kuba Janicki z Griszą Lichtenberger, Senjawa, Gosz z Szwajcarii, Fio z Londynu znowu, z Wielkiej Brytanii, przepraszam, Ryoki Kiyasu, to szalony perkusista japoński, Chris Pistokos, saksofonista ze Stanów, który mieszka w Berlinie, Ruli Shabara, który jest częścią Senjawy, Eko Baz, co tam jeszcze, Meryl Wupslin właśnie, który słyszeliśmy, Hydrahelia, nawet nie wiem, co to jest, ale na pewno może być coś ciekawego. No i lokalizacje festiwalowe to jest studio koncertowe Polskiego Radia. I uwaga, kolejny utwór będzie stamtąd. Pardon, to tu, jak już mówiliśmy, TR Warszawa, przestrzeń muzyki współczesnej hashtag Lab, bardzo fajne miejsce. Hydrozagadka, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Narocz 13, serdecznie pozdrawiamy całą ekipę. I klub Spatif. Zapraszamy serdecznie 15-20 września. A na koniec usłyszymy taki super band, to się nazywa chyba, Osmium, czyli kolaboracja Hildur Godnadottir, która napisała muzykę do serialu Czarnobyl, dostała Oscara też za muzykę w Jokerze, Sam Slater, James Ginsberg i Ruli Shabara z Senjawy. Ten kwartet miałem okazję zobaczyć na Unsoundzie w Londynie, przy którym kiedyś pracowałem. Bardzo mocne wrażenie zrobił. Na nagraniach bardzo dziwnie, ale na żywo bardzo ciekawie. I usłyszymy pierwszy utwór z ich płyty Osmium Zero.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: 13.30, Emilia Munarczuk.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Nowe naloty przeciwko Iranowi, najnowszy atak ukraińskich dronów na Rosję oraz o tym, co w świecie sportu.
3: Wiadomości.
2: Siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczęły nowe naloty przeciwko Iranowi. Jak przekazało dowództwo centralne CENTCOM, ataki te mają na celu dalsze osłabienie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej, wciśnienie Ormus i szybkie ukaranie sił Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, które wczoraj wieczorem przeprowadziły ataki na amerykańskich żołnierzy w Jordanii. W wyniku tego uderzenia Iranu zginęło dwóch wojskowych USA, a jeden jest zaginiony. Jest to ósmy dzień wznowionych ataków Stanów Zjednoczonych. Ukraińskie drony zaatakowały jednocześnie trzy składy ropy naftowej na południu europejskiej części Rosji. Jak pisze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w serwisie X, dziś ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu dosięgły wyznaczonych celów wspierających i finansujących rosyjską agresję. Z powodu pożarów w obiektach przemysłowych dochodzi do eksplozji materiałów łatwopalnych. Odgłosy tych wybuchów słychać w Stawropolu, obecnie nie ma jednak zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, celem ataków stały się także dwa rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym i żurław pływający na Morzu Azowskim.
3: Sportowy kampus.
2: Sobota była wielkim dniem Paula Seixasa. Debiutujący w Tour de France 19-letni Francuz wjechał na metę 14 etapu w Le Marc-Stein na trzecim miejscu, ustępując tylko Tadejowi Pogaczorowi i Isakowi Del Toro. Sięgnął tym samym po białą koszulkę lidera klasyfikacji młodzieżowej wyścigu i stał się najmłodszym jej posiadaczem w historii Wielkiej Pętli.
4: Myślę,
2: że możemy powiedzieć, że to spełnia moje oczekiwania. Po tym nie wiedziałem, czego się spodziewać. Tak naprawdę nie było żadnej szczególnej presji. Mam więc nadzieję, że tak będzie dalej, a potem czeka mnie kolejny trudny dzień. Kolarz dodał, że trygot dodaje mu pewności siebie, ale najważniejsza jest klasyfikacja generalna, w której aktualnie zajmuje czwarte miejsce.

Dzień dobry, przy mikrofonie znowu Sumerki i pokazujemy i włączamy rzeczy, które usłyszymy tym razem już i na Awantarcie, co tak naprawdę Alamedę zobaczymy na Awantarcie w tym roku we wrześniu razem z Akczemel w TR Warszawa, ale też słyszeliśmy ich i widzieliśmy w zeszłym roku na antyfestynie Lado w mieście. Co czwartek na Placu Zabaw nad Wisłą w Warszawie. I druga część będzie bardziej energiczna, która jest poświęcona właśnie temu wydarzeniowi i tym, kogo usłyszymy i usłyszeliśmy w te czwartki. Także był to zespół Alameda, utwór Kong, a dalej i dalej, co my dalej mamy? Zagra teraz zespół, czy tak naprawdę jednoosobowy skład, który się nazywa Spooky J, ale też tworzy pod nazwą Spooky Shit. Może to było kiedyś bardzo niepoważne i postanowił sobie zmienić trochę na Spooky J jako Jakob. Bardzo wspaniała osoba, gra solo, ale słychać w tym całą orkiestrę. Zagrał już jakiś czas temu na Lado w mieście, ale bardzo fajnie to było na żywo i zapraszamy posłuchać to znowu z nami.

Spooky Jay, Lado w mieście, już to było, ale będzie jeszcze ciekawie i wesoło też. Niby prosta muzyka, ale ważne wiedzieć, że to jest jeden zestaw perkusyjny, jedna osoba, triggerowana perkusja, bardzo, bardzo ciekawe to jest na żywo i też ważne powiedzieć, że gra też w takim zespole Nihiloxica, który kiedyś już grał w Warszawie i bardzo fajne to też jest na żywo. Mam nadzieję, że wrócą do nas. A dalej usłyszymy zespół, który też już grał, ale który bardzo lubimy. Zespół Kristen, który wrócił z nowym nagraniem jakiś czas temu. I właśnie przy tej okazji zobaczyłem go pierwszy raz na żywo nareszcie. I no totalnie fajnie zobaczyć to na żywo. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja i będą nowe też utwory. I już nie po angielsku, a po polsku. Także Kristen, utwór nazywa się Stwory i pochodzi z epki 2025 roku.

To były stwory od Kristen. Zespół tworzą osoby, którzy grają też w zespole Lotto, a też zagra na Lado w mieście. Dynasonic i jeszcze różne tam inne fajne zespoły. A, jeszcze Michał Biela gra solo i też zapraszamy nie tylko na Lado w mieście, ale też i na Lado na wsi w Ladomku i Michał Biela zagra solo w Ladomku latem. A dalej usłyszymy zespół z Wrocławia, który zagra na Lado w mieście. Nazywa się Atol, Atol, Atol i płyta nazywa się Dron, Dron, Dron. I pozwoliliśmy sobie troszkę wyciąć taki najciekawszy, tak pamiętam sobie ten kawałek na żywo, kiedy widziałam ostatnio i po prostu mocniejsze wrażenie właśnie ta część zrobiła na mnie, także z długiego kawałku wybrałem właśnie tą część Dron, Dron, Dron.

Zespół Atol, Atol, Atol. Bardzo mocne na żywo i na nagraniu też. Ten zespół tworzą osoby, które grają w zespole The Curves, Ukryte Zalety Systemu, Przepych i inne. I wywodzą się z takiego wspaniałego miejsca jak Salka CRK we Wrocławiu. Serdecznie pozdrawiamy i czekamy na koncercie na żywo. A na całym festiwalu, czy nie festiwalu, Lado w Mieście, zobaczymy jeszcze dużo innych ciekawych rzeczy. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę pomagającą i organizującą i robiącą to wspaniałe wydarzenie oraz miejsce. A zagrają tego lata jeszcze Eicher Schwedt duet, robiliśmy na żywo i bardzo fajne to było, a teraz będzie nad rzeką i też bardzo fajnie. Asifech, Azizam, Ciśnienie będzie w ten czwartek najbliższy, The Shurman, DJ Babater, Jim Wisdom, Karuzelka, Lazy Dolphin oraz zespół Lotto, Masterstone, Embody J, Obeka, którego usłyszymy już niebawem, Oberka Travel, PGR, zobaczymy też w najbliższy czwartek, Stara Rzeka i Suczy Napar oraz też dużo ciekawych afterów, każdy czwartek, 20, Plac Zabaw nad Wisłą. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, kto słucha tą audycję, ten wspaniały słoneczny dzień. Bardzo dziękujemy Kubie za realizację tego wspaniałego tworu na żywo. I teraz usłyszymy Obekę, który zagra na Lado w Mieście. Pochodzi on z Manchesteru, z UK. I zagra na Placu Zabaw 20 sierpnia. Utwór nazywa się Ogun, A World No More nazywa się ta płyta. Zapraszamy na koncerty, zapraszamy na nasze koncerty, zapraszamy na inne koncerty, na Avantgarde Festival, na Lado w Mieście, na Lado na Wsi. Pozdrawiamy serdecznie i widzimy się na koncertach. Sumiarki.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

0: Around the world from the UK.
1: Selector Radio. 14.30 Emilia Munarczuk.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Budowa linii metra M4 już wystartowała. Kolejny wyścig Formuły 1 przed nami oraz o tym, jaka pogoda czeka nas w najbliższe dni.
2: Wiadomości.
1: Na Białołęce wystartowały przygotowania pod budowę czwartej linii metra. W rejonie skrzyżowania Modlińskiej i Pochocińskiej dokonano odwertów geologicznych. Wcześniej podobne badania gruntu ekipy geologów wykonały w dzielnicy Wilanów. Czwarta linia metra będzie liczyć ponad 26 km długości i obejmie 23 stacje. Trasa połączy Białołękę z Wilanowem, przebiegając przez 9 warszawskich dzielnic. W jej przebiegu zaplanowano przekroczenie linii kolejowych, arterii drogowych oraz Wisły. Lider mistrzostw świata Kimi Antonelli wygrał w kwalifikacjach w Belgii i już za pół godziny na Grand Prix wystartuje z pierwszego pola, a tak mówił o nadchodzącym wyścigu. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, na pewno będzie długi przejazd do piątego zakrętu i oczywiście postaram się dobrze wystartować, postaram się także jak najlepiej zarządzać oponami. Tuż za nim będzie Max Verstappen oraz George Russell. Lando Norris z powodu kary został przesunięty z trzeciej na 13 pozycję. Zeszłoroczny zwycięzca nie jest jedynym kierowcą, który dostał taką karę. Wśród nich znaleźli się także Isaac Adjar, Fernando Alonso i Lance Stroll. Wyścig już o 15. Dzisiaj na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu oraz burze z silnymi porywami wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Przechodzący nad Polską chłodny front atmosferyczny jutro będzie już za naszymi wschodnimi granicami. Za nim z północy podąża dużo zimniejsze powietrze od tego, które było do tej pory nad naszym krajem. Jaka więc czeka nas temperatura na najbliższe dni?
3: Poniedziałek na północy Polski tylko 18-19 stopni, południe kraju z temperaturą do 24, bez deszczu tylko w Polsce południowo-wschodniej. We wtorek nie będzie padać na zachodzie kraju, a na termometrach od 16 do 21 stopni.
1: Mówił Tomasz Wasilewski z tvnmeteo.pl.
2: Radio Campus.
0: This is Selector Radio.

0: on radio across the world. This is Selecta Radio.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Zbliża się 15.30, Emilia Munachczuk.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Wypadek na S8 w Warszawie, prace nad niezwykłym odkryciem w Centrum Nauki Kopernika, ostatni dzień Mistrzostw Polski w beatboxie.
4: Wiadomości.
3: Dwa pojazdy zderzyły się na trasie S8 w Warszawie, jedno z aut dachowało. Są utrudnienia w ruchu w kierunku Białołęki i Białegostoku. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie przed godziną 9 i jak wiemy osoby podróżujące pojazdami opuściły je, mając drobne obrażenia. Na miejscu pracują 3 zastępy straży pożarnej. Są także policjanci i pracownicy służby drogowej. Trwa niezwykła operacja, której efekt będzie można oglądać w Warszawie jeszcze długo po zakończeniu prac. Z kamienia powoli wyłania się mastonozaur, czyli gigantyczny płaz, który żył w Polsce na długo przed tyranozaurami i innymi słynnymi dinozaurami. Przez setki milionów lat leżały ukryte w skale, a teraz każdego dnia odsłaniane są kolejne fragmenty jego szkieletu. Jednak to jest dopiero początek prac. Prace nad odsłanianiem skamieliny mają potrwać do jesieni. Po odsłonięciu wszystkich zachowanych kości naukowcy będą musieli oczyścić, zabezpieczyć i zrekonstruować szkielet. Brakującą głowę i część ogona planują odtworzyć na podstawie innych znanych okazów. Pomóc mają również wydruki 3D. Później ma on trafić na ekspozycję w Centrum Nauki Kopernika. Dzisiaj ostatni dzień Mistrzostw Polski w beatboxie. Przez 3 dni uczestnicy rywalizowali w 4 kategoriach: solo, tag team, loop station i junior. Polish Beatbox Battle to nie tylko rywalizacja, ale również okazja do poznania kultury hip-hopowej i rozwijania własnych umiejętności. Na uczestników czekały otwarte warsztaty beatboxowe, zajęcia z obsługi loop station, warsztaty DJ-skie prowadzone przez Madem oraz czekają jeszcze warsztaty tworzenia wlepek. Szczegóły znajdziecie na polishbeatbox.com.
1: Akademicki Radio Campus.
0: This is Selecta Radio. Selecta Radio.
5: You'd think at this point, having done the shows that I've done recently, I'd be out of White Isle Ibiza inspired music, but the producers seem to be in the same headspace as I'm in. So let's put you right in the middle of both of those worlds to open up this week's After Dark section of the show. The part Selecta Radio where we take you to the club, let you close your eyes, and just feel whichever rhythm takes to your mind. This week it's coming from two minds that met in Japan in 2019. Had that gentle professional head nod of, I like your work, let's do something together.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Koło chula to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Campus 97.1 FM.
2: You locked into the sounds. One 108.9.

Stosy. A one, a two.

Lumdy Lumdy Lie. Lumdy Lumdy Lie. Słyszycie? Halo, halo, halo. Chyba nie słyszycie. Słyszycie chyba. Sorry, coś tutaj z mikrofonem mija. Nie tak. Tu Jan, Sunday Soul Seller. Jeszcze zaczęło. Czuję te jakieś tam problemy techniczne. Ale Mickey's Monkey, rok 63, Motown Studios w Detroitcie. I już magia się zaczyna. Te hity zaczynają przychodzić. Smokey Robinson and the Miracles w studiu, ale też na tej piosence byli The Supremes, The Temptations. Prawie wszyscy artyści przyszli, bo po prostu była to jedna wielka rodzina. I Mickey's Monkey był duży hit. I z czego to Mickey's Monkey? Bo Monkey jest małpka, Mickey to Michał i Mickey to był Mickey Stevenson, co pracował w Motown. Tam był jeden z zarządu, co chyba odpowiedział, że nowy talent. I Monkey to był taki popularny taniec w 60-tych latach i on... I dużo będzie dzisiaj o małpkach. A dlaczego dzisiaj o małpkach akurat? Bo w Sunday Soul Seller lubimy też czasami poza muzyką wyjść za różne tematy, czasami nauka, czasami trochę polityka, a dzisiaj powiedzmy, że przyroda, bo naukowcy znaleźli nową małpkę w kraju Kongo. Małe, miłe stworzenie, tam na mojej stronie facebookowej jest tam zdjęcie, jak ktoś chce zobaczyć, może na Instagramie też, i ta małpka się nazywa Likveli i takie przyjemne małe stworzenie. No chyba go nie znaleźli przed tym małą Likveli, bo raczej się chowa na wysokich, dużych drzewach. Tam zdaje się, że lokalnie polują na nią, no to nie jest jakby pierwszy kontakt z ludźmi, ale teraz jak już jest udokumentowana po łacinie, po angielsku, to Likveli jakoś dołącza do naszych małpek, no to z tego powodu, jeszcze z jednego innego, cały program dzisiaj jest jakoś połączony z małpkami i to jest nasze stworzenie tygodnia. Już mieliśmy lisów, mieliśmy kota, psy, a teraz mamy małpki, zdaje się konia też mieliśmy, ale teraz w tym tygodniu Sunday Soul Seller, zwierzę tygodnia jest małpka.

Tak, dzisiaj mamy Monkey Time w Radio Campus. Celebrujemy znalezienie małego Likveli w Kongo. Nową małpkę znaleźli. I taniec, i właśnie to była płyta 63. Tak samo jak Mickey's Monkey na początku, to ewidentnie w 63 wasze babcie czy prababcie wszyscy robili małpkę The Monkey. I jakbyście wy chcieli, młodsi słuchacze, zrobić Monkey, to też na mojej stronie facebookowej i chyba na Instagramie też, nie pamiętam czasami co wlepiam, jest jak się robi ten taniec The Monkey. Ja już cały tydzień ćwiczyłem i mam na TikToku, jak robię The Monkey, już tam 500 000 wyświetl mam, całkiem dobrze to robią. I to jest takie trochę łatwiejszy taniec, no to nie bójcie się, tam po prostu się stoi na miejscu, trochę się chwieje i ręce do góry i na dół. I to jest właśnie na obrazku, jak się to robi. I ewidentnie to było popularne. Mamy, dużo tych płyt było o tańcu The Monkey. No to dzisiaj mamy Monkey Time w Sunday Soul Cellar. Zaraz całą playlistę wlepię, jak będzie ten następny segment, bo zobaczycie, ile dzisiaj naprawdę fajnych małpek mamy. Ale teraz balady. I balady zaczynamy z kolejnym singlem, taki bohater Sunday Soul Cellar, i to jest Maciej Milewski, to jest Cinnamon Gum, co na True Love Records wydali najnowszy single, i wam zagram. Już tam nieraz rozmawialiśmy o Cinnamon Gum. To jest taki lowriderski, taki baladowy styl The Sacred Souls, takie coś, co było modne teraz, głównie w Stanach. Jeszcze zdaje się, jest popularny w Europie, ale w Stanach to naprawdę duże i super, że polskie grupa tam jest ceniona i tam występuje, ale potem po Cinnamon Gum usłyszycie właśnie te balady raczej z naszej epoki, 60., 70., które inspirowały właśnie te dzisiejsze grupy. No to pierwszy Cinnamon Gum, potem będzie Mary Clayton, The Hibernians i potem The Whispers.

Uwielbiam głos bracia Scott z grupy The Whispers, bliźniacy Wallace i Walter, jeżeli dobrze pamiętam. No, jest Monkey Time w tym tygodniu na Sunday Soul Cellar. Już wlepiłem playlisty na Facebooku i na Instagramie, to zobaczycie rzeczywiście ile małpek, a no to tam mamy parę powodów, że tańczymy w tym tygodniu ten taniec, The Monkey, małpkę, celebrujemy nową małpkę, co znaleźli w Kongo i też ja robiłem porządek w swoich zdjęciach na smartfonie, wszyscy to robimy od czasu do czasu i tam, no coś nauczyłem, że na przykład jak do wyszukiwarki się wrzuci, nie wiem, zwierzę, czy tam plaża, czy nie wiem, jedzenie, to nagle ten mądry AI, nie wiem co to robi, no jakoś zgromadzi. No to ja tak trochę tym przybawiłem i zwierzaki. I taka twarz mi się pojawiła. I nagle zapamiętałem sobie. I to zupełnie jakoś osobno. To jest wszystko jeden przypadek. I to był twarz takiego małpiszona. Kiedyś byłem w takim jakimś kraju, gdzie aktualnie są małpy. Oczywiście w Europie są w jednym miejscu, w Gibraltarze ponoć, ale nie ma za dużo małpek w Europie poza ogrodami zoologicznymi. A byłem w takim miejscu, gdzie była taka małpa i pamiętam, że się zgromadzali i siedzieli, tam była taka skała, morze i taki mur. I na tym murze bardzo dużo małpek siedziało i po prostu patrzyło się na ludzi. Jak widzieli, że ktoś idzie tam na przykład z bananem, to zostawili go, to za łatwe. Oni wolili te chytre małpy, zobaczyli, że o, ma torbę, może coś ciekawego w tej torbie jest. I tam od czasu do czasu tam komuś porwali torby, znaleźli kanapki, takie inne rzeczy. To były naprawdę chytre małpiska. I pamiętam, że mam zdjęcie, jak jedna popatrzyła się mi w oczy. I to było tak jak z westernu jakiegoś. Kto szybszy będzie? Bo nagle pamiętałem, że małpiszony, te akurat w tym miejscu, bo są takie chytre, a i przychodzą tam, bo chyba znudzone i mogą się trochę pobawić że ludźmi, że jak zobaczy, że ktoś chodzi z czapką, nie, to za łatwa czapka. Najwięcej szkody mogą zrobić, jeżeli ci zabiorą na przykład telefon, jak robisz im zdjęcie i potem mogą rzucić do morza, bo to rzeczywiście problem stworzy. I okulary, to jest kolejna rzecz. Jak to widzą kogoś w okularach, bardzo, bardzo to ich ciekawi, bo wiedzą, że też facet bez czy kobieta bez okularów, to będzie miała problem. No to tak, pozdrawiam te małpki, na pewno siedzą na tym samym murze i właśnie ta patrzyła się i ja myślę, że to był ułamek sekundy. Nagle sobie zapamiętałam, kurczę, telefon, okulary, mam obydwoje, trzeba cofnąć, ale mam te zdjęcie. Może go dam na Facebooku i dalej z małpkami, tylko w latach 50. teraz te małpki są. Będzie Big Maybelle, Chuck Berry i Dave Bartholomew, super płytą i to zanim tańczyli małpkę, śpiewali o małpkach i dają.

The Monkey Speaks His Mind. No, to jest anthem nasz, my wszyscy, co no, uwielbiamy nasze włochate kuzyny, małpy, bo słowa są bardzo ciekawe. Trochę przetłumaczyć, może zrozumieliście niektóre, ale trzy małpy dyskutują ludzi, czy ludzie są wyżsi od małp, i małpa mówi, że no to tutaj żadna małpa nie zostawiła swoją żonę i swoje dzieci. Na przykład małpa nie używała pistoletu czy noża, żeby zabrać innej małpy życie, i że małpa nie odgradza swoje drzewa, żeby inni nie mogli z niej jeść. No to fajna płyta, Dave Bartholomew z Nowego Orleanu, The Monkey Speaks His Mind, i dość sporo o dzisiejszych małpkach, ale jeszcze trochę zostało. Ja sobie wyobrażam, no widzimy te małpki czasami, jak no wychodzą do ludzi, ale myślę, że sporo czasu sami spędzają i nie wiemy, co naprawdę robią, ale ja sobie tak to wyobrażam, że małpy całkiem wcześnie idą do łóżka, bo tam już brykają już o 4-5 rano, ale już tak jak słońce zachodzi i zanim pójdą, to wszyscy się zbierają w jednym dużym kręgu i taki taniec robią. I no, muzycznie zależy od regionu, ale myślę, że niektóre może wybierają tą płytę. Nazywa się oczywiście Funky Monkey, bo to rymuje całkiem dobre, i to jest mandrill. I sobie wyobraźcie, że wszystkie małpy, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, się spotykają, lubią się bawić, i nagle czad.

0: To życzymy dobranoc małpkom, już idą spać, już się robi ciemność. Specjalnie, co dołączyło do wielkiej tej rodziny Likweli w Kongo. Machamy wam, ale my jeszcze trochę muzyki mamy przed sobą i na samym końcu poćwiczymy właśnie The Monkey. Już powinniście wiedzieć, jak to się robi. Są tam obrazki na Facebooku i na Instagramie, ale zanim do tego dojdziemy, kto słuchał do najnowszego odcinku naszego podcastu z Kubą Funkologia, może nie za dużo was jeszcze, bo dopiero dzisiaj wyszło, niedziela, zwykle wychodzą w sobotę, co dwa tygodnie, ale no dzisiaj w niedzielę, bo bohater jest pan Frankie Beverly, grupa Maze, co już nieraz byli na Sunday Soul Cellar. Frankie odszedł od nas w 2024. I opowiadamy, jaki fenomen grupa Maze jest. To nie jest, nie konkurował nigdy na złote płyty jak Isley Brothers i Earth, Wind & Fire, ale Maze po prostu królowało na żywo. Oni po prostu non-stop koncerty grali. Te płyty wychodzili, fani kupowali, ale to nigdy nie były aż w takie wielkie ilości jak na przykład Michael Jackson czy Whitney Houston czy tacy inni. Ale Maze się zrobiła legenda i właśnie o tym opowiadamy. Bardzo zachęcam. Kolejny dobry odcinek Funkologii. I muszę wam zagrać Maze na żywo. I to jest ich wielki anthem, o którym rozmawiamy. To jest taka piosenka, co Afroamerykanie po prostu, to jakby weszło w ich kulturę. Taka Before I Let Go, jeden z takich, kolejny anthem, ale chyba numer jeden grupy Maze. I to właśnie usłyszymy teraz, bo Kuba zagrał tą piosenkę na jego programie w What's Funk w piątek. Ale tą wersję ze studia ja wam zagram, jak to brzmiało na żywo. I naprawdę super artyści i bardzo zapraszam do podcastu Funkologia.
1: Los Angeles, California, are you ready? If you're ready, let me hear you say yeah. Gentlemen, would you please put your hands together and let's welcome right here, cattle recording artist, Maze, featuring Frankie Beverly.

Grupa May, strasznie żałuję. Miałam szansę, mogłem być, ale nigdy ich nie widziałem i teraz dopiero czas daje taką perspektywę, jak się czyta i jak się słucha, jakie to były magiczne, no jak May był na czołówce w Londynie, no wszystkie w Nowym Orlanie, wszystkie koncerty, co nagrywało, to i tak jak mówimy, tam ludzie po prostu chodzili od koncertu do koncerta. Tam, że 100 ludzi, 100 razy widzieli Maze. No to zapraszam do podcastu i się żegnam. Mam nadzieję, że nie przesadziłem z tymi małpkami. Chyba nie, bo no, mieliśmy coś celebrować, nową małpkę znaleźli. Trochę potańczyliśmy, ale jeszcze trochę potańczymy. Mamy trochę czasu, dopiero no, jeszcze godzina przed meczem. Wiecie, o którym meczu ja mówię. I Viva Hispania, ja mówię, jako ktoś, który kibicował Anglię, ale mam nadzieję, że no, będzie tyle goli, co we wczorajszym meczu, ale to bardzo wątpię. Ja jakoś mam premonicję 1-0. Tak myślę, że może wyjdzie, bo trochę inaczej jest w finale. I już wiecie, że jak się robi taniec The Monkey, już na pewno zajrzeliście do TikToka, jak ja to robię, na gdzie tam jeszcze, na Facebooku, na Instagramie, gdzie obrazek taki pan pokazuje, jak się macha ręce do góry nogami, trochę się chwieje i to trzeba robić jakby do muzyki. I żeby zakończyć, zaraz będzie W imię Ojca i Syna, znowu zostańcie przed piłką nożną z Radio Campus, macie dokładnie godzinę, potem resztę wszystko będzie nagrane, możecie dogonić później. Ja wszystko na Mixcloud włożę, no to jak ktoś nie słuchał teraz, no chyba wszystko. Teraz The Boston Monkey, do widzenia.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Radio Campus. Imię ojca i syna.

0: wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór, Rafał Bryndal.
0: Tymek Bryndal.
1: Zacząłem, bo to ja zaczynam dzisiaj, takim numerem niedzielnym, który nas ma wprowadzić w taki dobry nastrój, ale taki rytm, który powoduje, że się lepiej trawi to, co my mówimy i co prezentujemy na antenie Radia Campus.
0: A mianowicie... Co to był za...
1: Private Party. I to jest Misza Panfiłow.
0: I Katsura Dawid, tak jest.
1: Niezła mieszanka.
0: I Tomo. Jest bardzo fajna, bardzo świetna propozycja to ten wieczór.
1: Niedzielny.
0: Tak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jest. Dokładnie, no to teraz... A, teraz ja coś mam wybierać.
1: No tak, bo ten program na tym taki, polega.
0: No. Ja to wiesz... Pamięć złotej rybki, słuchaj.
1: Nie, bo ty jesteś myślą, bo finał Ligi Mistrzów, nie? Czego? Mistrzostw Świata.
0: Tak, Mistrzostw Świata, dokładnie. Spodziewałeś się takiego wyniku?
1: No, zobaczymy, jaki będzie.
0: No, zobaczyliśmy przecież, to było wczoraj.
1: Nie, 19 jest.
0: A nie 18?
1: Nie.
0: 18 jest finał.
1: Tak?
0: No, ja byłem zaskoczony. Świetny mecz był. No chyba nie ma co ukrywać. Jest sezon wakacyjny. Nagrywamy tę audycję zawczasu, żeby mieć wywczas. Możemy chyba być szczerzy z naszymi słuchaczkami i słuchaczami. Ale idźmy w tę grę. Mecz, tam ta kontra, tam w drugiej połowie, niesamowita.
1: Jak zwykle sędziowie dali popis.
0: Prawda? No po prostu ile można. To kiedy się FIFA nauczy. Ja już po prostu mam dosyć. Kolejny mundial co? Za 4 lata. Kolejna nasza audycja jest za tydzień, także chyba jesteśmy górą ponad FIFA. Nie potrzebujemy tyle. Ja w takim razie gram, ojejku, może jakimś takim rzeczywiście letnio, wywczasowym klimacie, ale że to nie lato z radiem, to wiadomo. Round and Round. Bacao Rhythm and Steel Band. Zespół znany raczej z ścieżki, z wspaniałej wersji PIMP, który był w filmie Anatomia upadku.
1: Tak, a to jest zespół z Hamburga w ogóle.
0: Tak w ogóle. No to...
1: Zespół, lider był zafascynowany w Trinidadzie tymi steel drums.
0: Pamiętam, założył ten... Byłem dzieckiem, to jakieś mieliśmy jakąś taką wycieczkę, że była jakaś taka fabryka, no, że jakiś był też taki facet pod Warszawą, pamiętasz? I tam też robił te
1: Nie, my byliśmy pod Poznaniem.
0: To było aż pod Poznaniem?
1: Tak, z Filipem Zilberem, ponieważ on potrzebował do filmu takich kolesi i jechaliśmy tam do niego. To było pod Poznaniem.
0: To było pod Poznaniem. Myślę, że to było gdzieś za Otwockiem.
1: Nie.
0: Jak to dziecko?
1: To w okolicach tam, gdzie pochodzę.
0: Pochodzisz ty. I pochodzi tam też Steel Drum, ten Bacao Rhythm and Steel Band Round and Round na antenie Radio Campus.

0: Round and round and round, Bacow Steel Drum i Bacow Rhythm and Steel Drum i round and round, jak piłka jest round. I tutaj mała poprawka, rzeczywiście finał jest za 50 minut.
1: No właśnie, wiemy, że w finale na pewno będzie Hiszpania.
0: W tej chwili, także możecie tutaj drogą dedukcji ustalić, kiedy nagrywamy.
1: Ja liczę, że będzie Argentyna, ale...
0: Ja też, ale dzisiaj mam w sumie... Kółeczko sportowe możemy zrobić, poświęcić bardziej. No ja też liczę, że będzie Argentyna.
1: No dobrze, ale czy ty byłeś kiedyś w jakimś kraju...
0: Który nie był w basenie morza... Imperium Brytyjskim?
1: Nie, w basenie Morza Karaibskiego, bo tutaj był Trinidad.
0: Matko.
1: A tutaj mam historię a propos zespołu, który za chwilę zaprezentuję, bo to są...
0: To ja odświeżę moją znajomość geografii i dam ci teraz pole do popisu a propos historyjki.
1: Mm-hmm. Antyle holenderskie, wyspa Aruba.
0: Coś mi to mówi, ale nie byłem.
1: I tam jest hotel Kiwi Kiwi. I Kiwi Kiwi po kreolsku, chyba w tamtejszym języku, znaczy taką... palmę, która jest nad morzem.
0: Aha.
1: No i tam był Lloyd Baptista i zespół Joyce. Grali, szczerze mówiąc, do kotleta. Ale to grali funk, soul. No i kierownictwo hotelu wspaniałomyślnie wysłali ich do Nowego Jorku, żeby nagrali reklamówkę, ale przy okazji, żeby sobie nagrali jakiś numer. No i nagrali płytę, która stała się białym krukiem świata winylowego.
0: Mianowicie?
1: Lloyd and the Joyce.
0: Lloyd and the Joyce.
1: That Look of You.
0: That Look of You.
1: Album się nazywa.
0: Kocham twój akcent.
1: The New York.
0: The New York.
1: The New York.
0: Na Antenny Ready Campus. Right now.
1: The New York Business. To
0: dokładnie. Business Insider. Proszę bardzo. A ja byłem, otarłem się o, przecież no jak byliśmy na półwyspie tam, tutaj to się tak ociera się tam kraniec Morza Karaibskiego.
1: Tak, tak,
0: no
1: tak.
0: No to tak. Mamy odhaczone.

0: Jest.
1: Przyjemnie.
0: No bardzo.
1: Wyobraź sobie, że grali w hotelu taką muzę.
0: To bym mógł spędzić ten wieczór.
1: All inclusive.
0: Bym mógł, dałbym
1: all
0: te pieniądze.
1: All inclusive, soul, funk.
0: No kiedyś jazz. Hotelowe bendy to w ogóle, nie?
1: Tak.
0: Tak, a teraz to już nie.
1: I Joey Baptiste. Ale ten chodzac się nie nazywał Kiwi Kiwi, tylko Divi Divi. Pomyliłem się, ponieważ... No. Nie wiem, ta piłkarska kiwka mnie zmyliła.
0: Diwka.
1: Kiwanie, no. Diwka, tak.
0: Kididiki. No ale dzisiaj mamy chyba wybaczony taki dzień. No jak się tutaj pomyliłem z tym dniem, to się pomyliłem z hotelem jakby.
1: Ale Aruba to by się nie pomyliło.
0: Mam nadzieję, że konsul Brazylii nam odpuści. Że nas tutaj nam... nas rozgrzeszy, a propos naszej tutaj nazwy audycji, bo jak wiemy, te wszystkie wątki i żarty słowne a propos, to zawsze tu pasują. Bo audycja nazywa się jak?
1: Imię Ojca i Syna.
0: Tak jest, jesteśmy na dnie Radia Campus. Ja bym mógł iść tropem konsula i Morza Karaibskiego, ale też znając naszą lubość do mieszania i do... Boże, ale mam dzisiaj dziurę w głowie jak delfin. Do eklektycznego charakteru naszych spotkań i to ja uderzam w inny w ogóle, w inne rejony i taki numer mi się przypomniał ostatnimi czasy. Dari Furk, Hermia i Sekaldi z utworem Marinette.
1: I nic Marie mi to nie Net, mówi.
0: Marie Antoinette Edith się nazywa utwór.
1: Nic mi to nie mówi.
0: No to się
1: zobaczymy,
0: no to
1: czy
0: uważam.
1: To będzie na tyle, żeby mnie urzekło.
0: Oj, nie wiem, czy urzekło to odpowiednio tutaj. No, ale dobrze, puszczamy, zobaczymy. Zaraz zdamy relację.
1: Dobra.

0: No i jak?
1: Ale to mnie postawiło na nogi. No, trochę wprowadziło w nieład moją fryzurę, ponieważ zacząłem się łapać za głowę poruszony tymi dźwiękami, ale pozytywnie.
0: Dobrze.
1: Naelektryzowało mnie na tyle, no, żeby podążyć tym eklektycznym trybem.
0: Wyrwałeś co nieco. No ja bym chciał oczywiście też być, spać w hotelu, gdzie oni byliby zespołem hotelowym.
1: W tym DVDV?
0: Nie no, żeby oni byli w DVDV, mogliby być. Mhm. Ciekawe by to było.
1: Tak, fajnie by było, żeby taki zespół grał do tańca.
0: Tak.
1: Ten, który przed wilką.
0: Tak. Mhm.
1: Ale a propos hoteli, a propos branży, powiedzmy...
0: Gościnnej,
1: gastronomicznej.
0: Ugoszczeniowej, no słucham ciebie, co tam wymyśliłeś? Co
1: niejaki,
0: tam, proszę ja ciebie.
1: Koleś się nazywa Action Branson.
0: No pewnie.
1: I on był kucharzem.
0: No pewnie, a nawet bywa, a jest cały czas.
1: A tak, miał Action in the Kitchen chyba taką miał.
0: Tak, cały czas tam coś pichci.
1: Ale jak legenda głosi, złamał nogę i zaczął się, to spowodowało, że zaczął zajmować się muzyką.
0: Może tak bywa. Mhm. Często to działa w drugą stronę, nie?
1: Ale tak.
0: Ale to...
1: tak. Jak człowiek złamie nogę, zaczyna gotować.
0: No, dokładnie.
1: A on odwrotnie. Złamał nogę i zaczął
0: rapować. Mhm. Chwała. No to tak, Action Bronson, rozumiem.
1: Tak, Action Bronson specjalnie w audycji Imię Ojca i Syna w niedzielę przed finałem Mistrzostw Świata.
0: Nie możemy się doczekać już. Mhm. LeBron Hennessy, czy utwór Mandem, bo widzę, że tutaj...
1: Mandem,
0: tak jest. Mandem na antenie Rede Campus. Bo, ale te emocje przedfinałowe czujesz już tak? Mm-hmm. Kurczę, musimy zaraz to chyba puścić sobie tuż za pierwszych wizytek.
1: A on z ojca Albańczyka, a ojciec jego był Albańczykiem, a my pokonaliśmy Albanię w eliminacji.
0: Wszystko kręci się wokół polskiej reprezentacji, dokładnie, cały świat. No bo Kopernik był Polakiem, to wiadomo.
1: Planet Frog, ta płyta jego się nazywał. Z tego roku.
0: Dobrze. A Czesław Michnik, kto jest teraz trenerem polskiej prezentacji?
1: Jerzy Urban. Jan Urban.
0: A Jan Urban jest trenerem polskiej prezentacji.
1: Same pomyłki dzisiaj.
0: Tylko żeby VAR się nie mylił za te pół godziny, co? No.
1: My tu mamy zainstalowany
0: VAR. Oby nie. Tak, w sumie jest, możecie sprawdzić później na antenie, na stronie radiocampus.pl, gdzie możecie odsłuchać nasze wszystkie pomyłki w zapisanych podcastach w podstronie Imię Ojca i Syna.
1: A teraz?
0: I syna. A teraz Action Bronson.

0: No klasa.
1: Mandem to w slangu...
2: Mandem. Tak, to taki UK slang, nie? Tak mi się kojarzy, ale nie wiem, teraz nie będę tak trochę studiował mądrego.
1: Grupa przyjaciół. Taka paczka.
2: Taka paczuszka.
1: Z jamajskiego...
2: No, to dobrze mi się fonetycznie
1: jamajskie
2: łączy.
1: Jamajskie tam klimaty.
2: Czyli ty znowu tam te Karaiby.
1: No znowu Karaiby, ale też Karaiby mandem to niezła była paczka. Sobie wyobrażam twoich przyjaciół, znajomych i rodziny. Na festiwalu...
2: Uwaga.
1: Na festiwalu Spokój.
2: Jezu, jeszcze się nie wyspałem. Już wróciłem dzisiaj. No strasznie właśnie. Zmęczony jestem.
1: No, ale a propos.
2: Jakimś w ogóle fartem. A tutaj to...
1: Coś zamieszanie jakieś na zewnątrz?
2: Zamieszanie maszyną jest czyszczone tutaj, bo studenci jutro przyjdą.
1: I czyszczą maszynę do robienia kawy.
2: A jak, a właśnie może teraz, bo ja taki zmęczony jestem, to jest spokojnie. Świetnie było, wiesz? Torpedo, świetny koncert Pokusa z Bartkiem Szabowskim. Kto był, niech pisze do nas. Ekstra.
1: I tak się czasy zmieniają. Mieszają nam, bo ten program jest w ogóle trochę szalony. Przeszłość nam z przyszłością się miesza. Teraźniejszość w ogóle nie istnieje.
2: Ja jeszcze zapraszam, bo w sumie będzie niedługo, to już tak naprawdę będzie niedługo już ten czas zaburzony, ale nie zaburzony, finisarz wystawy mojej o tytule All Clocks Are Cops, która opowiada o tym, że czas jest jedynie konstrukcją społeczną, jest iluzją i złudzeniem.
1: No właśnie. To jakoś to się ma bardzo dobrze, to koreluje z tym, co przed chwilą powiedziałem.
2: Tak jest. I to ten numer, który teraz puszczę, też mam nadzieję, że jakkolwiek koreluje z wszystkim, co właśnie padło i było puszczone, mianowicie taki utwór sobie znalazłem, Nightcap, Rags Original i John Glacier.
1: Zamieniam się w słuch.
2: Tato, co się stało, tato?
1: Zamieniłem się w słup.
2: Co się stało?
1: Słup.

0: taka sensualna propozycja.
1: Nigdy się nie za...
0: Chociaż nie wnoszę tego, określenia a propos czegoś, no ale taka ponętna, no jest piękny język polski, ponętna, taka...
1: Ja nie będę dyskutował, ponieważ ty wybrałeś ten numer i ty tak, określiłeś w ten sposób.
0: I sam narzekam. Świetny numer, bardzo go lubię. Pozdrawiam.
1: No, ja chciałem powiedzieć, że nie, nigdy się na tobie, jeśli chodzi o muzykę, nie mogę zawieść i dlatego,
0: o matko,
1: uwaga,
0: ja na tobie też.
1: Przechodzimy do kolejnego kącika w naszych coniedzielnych spotkań.
0: Zawody i rozczarowania?
1: Nie.
0: A to też w tym byłby ciekawy.
1: Prezenty.
0: Ojej, dawno nie było.
1: Marina Abramović.
0: A coś się stało? W sensie jest jakiś...
1: Instruction cards to reboot your life.
0: No matko, to ja nie wiem, czy ja chcę być jak Marina.
1: A ale... wszystko dlatego to...
0: Ojej, bardzo dziękuję.
1: Zobaczyłem to i byliśmy z Anią na wystawie Mariny Abramović w grupie Zbał w Berlinie.
0: Ojej,
1: polecam. Balkan Erotic Epic. Świetna wystawa. Do 30 sierpnia.
0: Szalenie uprzejmie dziękuję temu koniowi, co nie patrzę mu w zęby. To też tak a propos Mariny. To jest taki insight, bo ona przecież miała taki... Ale kto wie, ten wie.
1: Ten wie, ale musisz się tam wybrać i...
0: Chętnie. To ja może tak też wysyłam prośby do kosmosu przez fale radiowe. Ja bym trafił tam, mam tam przyjaciół pięknych wielu, których miałem odwiedzić już nie raz i może to jest okazja i może to jest dobry... Wspaniale, dziękuję. To ja też coś ci przywiozę, jak gdzieś pojadę.
1: Tak, i tak sobie pomyślałem, żeby zilustrować to nasz ten kącik i naszą wymianę tutaj. No, nie, trudno nazwać to wymianą, ale to też...
0: Cichą noc? Czy coś
1: ten, nie. Jest piękna nowa płyta pana, którym miałeś przyjemność być na scenie nawet klubu.
0: O matko.
1: Ambrose Akimono Sire i Mary Halverson. Piękny numer. Soundcheck.
0: W ciemno poproszę. W ciemno, w tę ciemną noc i te podziękowania, te dziękczynne. Poprosi tak. Lecimy.
1: Cudowny soundcheck.

0: No szalenie, dziękuję jeszcze raz. Jestem przepiękna rzecz.
1: Powiedział to Tymek Bryndal?
0: Na prezent od Rafała Bryndala.
1: A to, co przed chwilą usłyszeliście, to powiedziałem ja, Rafał Bryndal. Audycji imię ojca i syna. Tak trzeba przypominać ludziom, bo ludzie czasami myślą, że jesteśmy butami może.
0: A, to jest plaga. Tak. Ja nie jestem, ale też czekają nas pytania, co złego w byciu botem jest. Czy one też mają, one nabierają już pewnych cech.
1: Mają grupę krwi?
0: Bytów. No i nie, a może? A nie wiem. Znaczy się, to jest ciekawe. To strasznie ciekawe, bo też poruszasz temat, którym jeszcze ciężko mi o nim się wypowiadać, ale jednak jest tam coś szalenie interesującego, bo na przykład już, nie pamiętam ile to było dokładnie, ale tam jakiś wielkość rzędu 30% ruchu w internecie to są boty, które już wchodzą w interakcje same ze sobą i tak dalej, i tak dalej. No ale więc masz jakiś taki konstrukt, się tworzy jakiś byt, który jest jakąś, jeszcze to za dużo słowo, społecznością, ale już mają jakiś, są jakimś bytem.
1: Czyli też mają światopogląd, tak?
0: No.
1: I wkrótce założą partię, tak?
0: No,
1: i
0: będą. Ty się śmiejesz, ale mają jakimś, są również uczestnikiem życia społecznego w sieci, więc jakby to...
1: No to już niedługo będą po prostu kandydowały na wójta w gminie.
0: No szczerze, nie zdziwiłbym się. I co wtedy?
1: No wtedy posłuchają piosenki Polityki in Syrup.
0: Ale to teraz, miło mi, że mnie pomijasz, bo teraz moja kolej.
1: Dobra.
0: Więc możesz tam...
1: sobie na później to zostawię.
0: Czy bot się wepchnie w kolejkę przede mnie? Chyba
1: nie.
0: Chyba nie.
1: Będzie miał wszystko widzieć
0: i
1: wyliczone.
0: A jak bot będzie miał jakiś, jak bot będzie wójtem? No ciekawe. Ojejku, strasznie ciekawe. Patrz, to zaraz finał Mistrzostw Świata, a my tu takie ciekawe rzeczy mówimy.
1: I za 4 lata będą boty grały na lewej obronie, zamiast tego z tymi długimi włosami w Hiszpanii.
0: Mówię znów, śmiejesz się, a... ciekawe to będzie. Ciekawe to wszystko będzie. Ja z kolei też się cieszę, że rozumiem, że też z tą muzyką, którą się nie zawodzisz ode mnie, to że sam jakoś tak muzykę tutaj taki repetytywny utwór puściłeś. I śmiałeś się, a sam puszczasz.
1: Nie śmiałem się, ja po prostu doceniam i uczę się, jako że to jest Radio Campus i nauka jest podstawą.
0: To ucz się, ucz.
1: Soundcheck to był utwór, a twój jak się
0: ja nazywa? I też idę, bo rzeczywiście trzeba też, poprzeczka postawiona jest niemożebnie wysoko, czy mogę tak powiedzieć, może mogę, może nie mogę, w każdym razie mówię, tak? Niezwykle wysoko, więc ja odpowiadam, idę tym tropem, aby nie odstawać ten krok i iść na wysoko, również tą nogę stawiać i ją przeskakiwać. RZBN Koma. Koma Saxo.
1: Okej, ktoś napisał, że możesz tak mówić. Niedobrze.
0: Dobrze, Koma Saxo, RZBN Koma, Peter Elt i cała plejada wspaniała wokół niego.

0: Peter Elt, a raczej Koma Saxo, czyli twór jego, jest to IR Zeben Koma.
1: Nie muszę, tutaj tego komentować, ponieważ moja mina świadczy o tym, że mi się to podoba, a jeżeli ktoś nie wie z naszych słuchaczy, słuchaczek i osób słuchających, jaką mam minę, moja mina się nie zmienia od początku tego programu, bo jestem bardzo zadowolony, że mogę z synem co niedzielę
0: szycie, tak jest, to jest szycie.
1: Się muzycznie.
0: Możemy tak usiąść, możemy tak sobie pogadać.
1: Ja po przednim wejściu wyszedłem przez szereg, zdradziłem. Nic nie mam do
0: na swoją obronę.
1: Dodania. Ani do...
0: No to słucham, co tam puszczamy, co tam chciałeś puścić?
1: No to ten syrup?
0: Syrup, Tweet One Third.
1: Czy to jest to, czy ktoś mówi? To...
0: Politykin mi już teraz mniej mówi cokolwiek.
1: Z płyty Rosie Lee.
0: Jeszcze tak się wyrażę. No dobrze,
1: nie,
0: to,
1: kto,
0: to
1: jak
0: teraz
1: kto,
0: ja jestem
1: jesteś
0: ciekawy.
1: W tym całym tyglu twórczym tutaj, nie tylko stolicy.
0: Dobra. Już tutaj, panie reporterze. A kto pisze teksty w tym zespole? Tak jest, no jestem też, no to też tak powiem, że często proponujesz coś, co mnie tak zaskakuje i jestem pod dużym wrażeniem tego, jak tam też masz swoje różne takie...
1: Ciekaw jestem, czy to cię zaskoczy.
0: No to zobaczmy. Patrz na moją minę.
2: I have voted for the crooked politician whom I knew would only cram his own pocket.
3: Never blocked the sight, never stopped the vision. Not for politicking. Never blocked my sight, never stopped the vision. Lot of bullshitting on the television. Never got the time for the politicking. Never gonna listen to these politicians. What decisions, really honest with them. Full of promise till they got positions. How they living, really got divisions. While we squat, not a pot to piss in. They just on it for the profits, filling pockets up. Really dealing with the proper stuff. Make a mess, then they mop it up. Like we should be impressed, this is not enough. So I just ain't trying to hear it. Could never conversate with my spirit. I got faith that you fake, cause I feel it. I need a

0: ticking. Never gonna listen to these politicians. Never block my sight, never stop the vision. Lot of bullshitting on the television. Never got the time for the politicking. Never gonna listen to these politicians.
1: No, mina mówi wszystko. Mówią, mina mówi, nie znam, a fajne. Widzisz to? Widzisz to w moich oczach?
2: Tak, czyli...
1: No.
2: Na minę cię nie... Jak to się mówi?
1: Na, że się nie wsadziło? No. Wsadzić na minę?
2: Mhm. Na minę cię nie wsadziłem.
1: Na minę mnie nie wsadziłeś mi tym utworem.
2: Słuchaj, niedziela, za chwilę finał ligi.
3: Rozstrzygnie się, kto wzniesie w niebiosa ten puchar. To,
2: To zobaczymy już niebawem. Trochę niektórzy nie będą wiedzieć, co ze sobą zrobić, bo zawsze był mecz i to była jakby... Było alibi na życie.
1: Alibi na życie.
2: Tak, bo był jeden mecz, potem drugi mecz, potem w nocy nie można było spać.
1: Nic nie trzeba było robić, tylko mecze.
2: Tylko mecze, tak. I człowiek się trochę potuczył z geografii, bo musiał sprawdzić na globusie, gdzie jest Haiti, Jemen,
1: Gimnastykę, bo trzeba było po globus pójść, no tak.
2: Teraz ty coś prezentujesz.
1: Słuchaj, co ja mogę? No ja mogę, ja tu jestem, wiesz, zobowiązany, zobowiązania są, wszystkie jakieś kąciki sportowe już było, no ale oczywiście jakby ja tutaj dzierżę po prostu flagę z globusem, a propos globusa, no to flagę z globusem, Ordem i Progresso, no to jak wiadomo, no to kącik brazylijski teraz już powolutku dobiega końca nasze spotkanie na antenie Radio Campus. Niedługo
2: Brazylia
1: pierwszy gwizdek, a po gwizdków to
2: a Brazylia przegrała. Bruno nie strzelił karnego, nie?
1: Nawet nie wiem, ale to może będę cicho, że tutaj pan konsul, nie? Dobra. Tamborim, Kuika, Ganza i Berimbau. I niedługo pierwszy gwizdek, że tak to zbiorę w jedną kupę.
2: Gra zespół, mi w sercu.
1: To. Zespół Azymów, to może, no. Może trzeba to lekarza, bo to dziwne, jak ci klawę gra. jakoś masz arytmię taką naturalną, brazylijską. Dobra.
2: Brazylijska arytmia, dobra.
1: Kardiologii.

0: Azymut zawsze.
1: Taki klasyk, no w czwartek oczywiście prezentowałem to niestety bez ciebie, bo nie mogłeś być, ale tak
0: czasoprzestrzeń się tak zagięło, że mnie wsypało na Kaszuby. No,
1: w cyklicznej naszym graniu w barze Studio. Zapraszamy za miesiąc, razem już będziemy.
0: Rychło już kolejne.
1: Słuchaj, no powoli się kończy audycja. Trzeba chyba tak trochę ożywczo zakończyć, tak trochę...
0: Trzeba wejść w to spotkanie z impetem.
1: Tak, tak. No właśnie, w ten finał, który za chwilę. Mam nadzieję, że... No tu mam problem, bo Włochów niestety nie było na tych mistrzostwach.
0: No nie, to ubolewam. Jest niestety, niestety.
1: Ale chciałbym teraz zaprezentować twórcę muzyka włoskiego.
0: Mhm. Jest paru.
1: O dźwięcznym pseudonimie Palazzi di Oriente.
0: Świetny, bardzo dźwięczny pseudonim.
1: Tak, szczególnie, że człowiek tworzy muzykę klubową, ambient. To jak techno.
0: To można.
1: W moim wieku to właśnie takie rzeczy.
0: No może ty
1: siedzą w głowie.
0: Może to jest jakiś pomysł na
1: breakbeat. No,
0: dokładnie. No tak.
1: No. Posłuchajcie tego Palazzi i naprawdę warto go...
0: Palazzo di Orienti. Mhm. No dobrze.
1: Poza tym Włochy, to kierunek wakacyjny jak najbardziej. Polecamy.
0: Polecamy się też. Usłyszymy się za tydzień. Tymek Bryndal.
1: Imię ojca.
0: I syna.
1: Rafał Bryndal.
0: I tym dokładnie. Dziękujemy i do usłyszenia.

0: Hello?
1: Hello? Hello?
0: Hello?
1: Hello, man.

0: Dobry wieczór, panie i panowie. Przepraszamy, że film nie był tak długi, jak się tego spodziewaliśmy. Zatem nastąpi teraz krótka przerwa.
1: Jesteś cholernie dobrym ninją.

0: A teraz coś z zupełnie innej beczki.
1: Grupa Monty Pythona w filmie... A teraz z innej beczki.
2: Halo, cześć, czołem. Z tej strony Marek, Zielony Jezus, audycja Leśna Strona Dźwięku. Tytułem wstępu chciałem powiedzieć, moi drodzy, wczoraj byłem na festiwalu Racoa Camp, na którym zagrałem bardzo fajnego seta i najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby puszczenie go teraz, jednak się powstrzymam. Argumentów nie mam zbyt wielu, dlaczego się powstrzymuję, ale właśnie nie poleci teraz ten set. Za to na samym wstępie, póki pamiętam, dokładnie, chciałem pozdrowić Paulinę z Racoa Campu, która to będzie, przecież będzie spędzać urodziny na Tribalandze, wszystkiego najlepszego, zapraszamy jak najbardziej. Wspominam właściwie o Paulinie dlatego, że mam dla niej teraz fragment, o którym wspominała i właśnie dlatego zacznijmy w ten sposób naszą audycję, a później odezwę się i zobaczymy, co dalej. Za dużo dzisiaj gadać nie będę, moi drodzy. Jestem już po wyrwaniu zęba, tak, o którym mówiłem tydzień temu i dwa tygodnie temu. To się w końcu stało. Nie było to przyjemne, nie była to szybka akcja, tak jak wszyscy mnie zapewniali, że nawet nie zauważę. Zauważyłem i w trakcie, i po, ale już chyba jakoś w miarę szybko się zagoiło. Wprawdzie dzisiaj po imprezie, jako że byłem niezwykle grzeczny, do imprezy byłem niezwykle grzeczny i dzisiaj trochę odchorowuję tą imprezę, dużo dłużej dochodzę do siebie niż zazwyczaj. Może to być spowodowane moim osłabieniem, że tak powiem, po akcji z dentystą. Może tak, może nie, no nieważne. Wróćmy do wspomnianego fragmentu i posłuchajmy, co też na temat... Co ja gadam? No po prostu posłuchajmy. Zapraszam, witam, cześć.
3: Przestań się wygłupiać.

Całkiem niezłe. Słusznie. Nie ma to jak kieliszek Chateau de Châtelot. Prawda, Deschamps? Masz rację. Kto by pomyślał 40 lat temu, że będziemy razem pić Chateau de Châtelot? Wtedy zadowoliłbym się filiżanką herbaty. Nawet zimnej herbaty. Bez mleka i cukru. I esencji. Z pękniętej filiżanki. Nie mieliśmy nawet filiżanki. Piliśmy ze zrolowanej gazety. A my musieliśmy ssać namoczoną szmatkę. Ale nie straciliśmy ducha, chociaż byliśmy biedni. Bo byliśmy biedni. Ojciec zawsze mi mówił, że pieniądze nie dają szczęścia. I miał rację. Byłem szczęśliwszy, gdy nic nie miałem. Mieszkaliśmy w starym domu z dziurawym dachem. Dom? My mieszkaliśmy w jednym pokoju, 26 osób. Bez mebli i bez połowy podłogi. Musieliśmy się kulić w kącie, żeby nie spaść. Pokój? Mieliście szczęście. My mieszkaliśmy na korytarzu. Korytarz? Ja mogłem tylko o tym marzyć. Korytarz byłby dla nas pałacem. Mieszkaliśmy w zbiorniku na szczycie wysypiska. Co rano budziła nas zwałka gnijących ryb. Dom? Mówiłem o domu, ale wystawał ledwie stopę nad ziemię, a pokryty był płótnem. Dla nas był to jednak dom. Nas eksmitowano z ziemianki. Musieliśmy zamieszkać w jeziorze. Szczęścia, że mieliście jezioro. Nas było 150, a mieszkaliśmy w pudełku po butach na drodze. W kartonowym pudełku? Prawdziwi szczęściarze. My mieszkaliśmy przez 3 miesiące w zwiniętej gazecie w pojemniku na odpadki. Wstawaliśmy o 6, sprzątaliśmy gazetę, zjadaliśmy spleśniałą skórkę od chleba i pracowaliśmy przez 14 godzin we młynie za 6 pensów tygodniowo. Gdy wracaliśmy do domu, tata zaganiał nas pasem do snu. Ale luksusy. My wstawaliśmy o 3, sprzątaliśmy jezioro, zjadaliśmy garstkę gorącego żwiru i pracowaliśmy 20 godzin we młynie za 2 pensy miesięcznie. Potem wracaliśmy do domu, a tata bił nas po głowie nad tłuczoną butelką. Istny raj. My wychodziliśmy z pudełka o północy, lizaliśmy asfalt, a potem zjadaliśmy kawałek koksu i pracowaliśmy 23 godziny we młynie za pensa co 4 lata. Gdy wracaliśmy do domu, tata kroił nas nożem do chleba. Jasne. A my wstawaliśmy rano o 10:30 w nocy, pół godziny przed pójściem spać. Zjadaliśmy kęs trucizny. Pracowaliśmy 29 godzin dziennie we młynie, za 8 na całe życie. A gdy wracaliśmy do domu, tata nas dusił, a potem tańczył na naszych grobach. Spróbuj to powiedzieć dzisiejszej młodzieży. Czy ktoś z nich w to uwierzy? Nie.

No dobra, póki pamiętam, słuchajcie, to jeszcze chciałem pozdrowić kolejne pozdrowienia. O, no dobra, dobra, taką mamy audycję. Pozdrowić chciałem Gekona z Vinted, od którego kupiłem, słuchajcie moi drodzy, figurkę Aliena. I jakoś tak niezależnie właśnie napisał do mnie, że kojarzy mnie z audycji i z grupy syntezatorowej, więc żeby potwierdzić, że to prawdziwy zielony Jezus, to właśnie pozdrawiam ja Gekona. Tak postanowiłem uautentycznić samego siebie. I wracajmy w takim razie do kolejnych moich muzycznych wynurzeń. W takim razie, skoro jesteśmy przy syntezatorach, to może coś takiego. O.

Chociaż nie, skoro jesteśmy przy syntezatorach, to może jednak puszczę kawałek swojego seta wczorajszego, bo tak właściwie zacząłem i w ten sposób dwie pieczenie na jednym ogniu, ale nie martwcie się, to będzie tylko krótki 20-minutowy może fragmencik, właściwie tyle nam, tyle się zmieścimy w dzisiejszej audycji, a potem rozkminię, co dalej zrobić z tym setem. Teraz Wam zaprezentuję wersję bez pomidora, ponieważ na komputer nagrywałem to, co puszczałem z komputera, w sensie muzykę, a na kasetę nagrałem całość, czyli to, co puszczałem, plus mikrofon pomidora, więc na kasecie mam wersję z pomidorem, a teraz Wam udostępnię tylko fragmencik wersji z kompa, czyli bez wokalu, ale nie przejmujcie się, jest równie dobrze. No to

0: Get on your radio.
1: Ogłoście przez radio alarm pierwszego stopnia. Zablokujcie autostrady. Zmobilizujcie wszystkie siły porządkowe. Połącz mnie z FBI. To sprawa najwyższej wagi.

Przesuń ośrodek swej świadomości z mózgu do mięśni powiek. W tej formie zauważ, jak opuszczają cię napięcia i odprężasz się. Odprężasz i odprężasz się.

Odprężasz. Odprężasz. Odprężasz. Odprężasz. Odprężasz. Teraz zwróć uwagę na swoje oczy. Po prostu pozwól im się rozluźnić. Czujesz, jak coraz bardziej się rozluźniają. Rozluźniają. Rozluźniają. Moi anielzorze. Rozluźniają. Przesuń teraz ośrodek świadomości. Rozluźniają. Do górnych mięśni twarzy. Poczuj je i odpręż się. Odpręż. Odpręż. Skup się teraz na policzkach. Wyłazy jarczufuk i ośrodek świadomości. Odpręż się. Odpręż się. Odpręż się.

No i jak słyszycie, set się rozkręca z chwili na chwilę i tak było do samego końca, coraz bardziej, coraz szybciej, coraz mocniej i coraz lepiej. Bardzo dobry kontakt z publicznością, to zapewne zasługa Pomidora, który się właśnie komunikował z publiką. Publika mocno responsywna, serdecznie pozdrawiam stałą załogę Rasła Campu. Pozdrawiam też Martynę, dla której przygotowuję pewne suweniry, ale o tym może już nie na antenie. W takim razie, niemniej pozdrowienia zawsze fajnie złożyć, więc tak też to robię. To co, ja już powoli się z Wami żegnam. To była taka audycja troszkę... audycja jak audycja. I nie jestem może w najlepszej formie, ale nie jestem też w najgorszej, więc cóż, życzę Wam w takim razie udanego nie weekendu, bo weekend już się skończył. Udanego tygodnia. Słyszymy się za tydzień. Ja, moi drodzy, o dziwo, wystąpię na festiwalu, uwaga, Wibracje. Ale nie panikujcie, moi drodzy, nie jestem tam oficjalnie zaproszony. Wręcz odwrotnie, dostaję się tam drogą tak zwanym backdoor stage w całkiem inny sposób. Nie będę tutaj rozwiązywał Wam tej zagadki. Jeżeli będziecie jakoś na tym festiwalu, to znajdziecie mnie w takim razie w strefie z sauną. I co? I tyle. I będę tam grał dużo. To znaczy się właśnie mam się zająć oprawą muzyczną bez ograniczeń czasowych, więc ile będę miał sił, tyle będę tam muzę grzmocił, więc zapraszam. W takim razie nie wiem też jak bardzo możemy sobie tam szaleć, wszystko okaże się na miejscu, ale dobrze, no to tak pokrótce chciałem Wam powiedzieć, że nawet w takich miejscach można usłyszeć niespodziewanie zielone nuty. I cóż jeszcze? Chyba na tyle i na tyle. W takim razie żegnam Was cieplutko, puszczam muzyczkę na sam koniec i słyszymy się za tydzień. Pa, a.

Академический радиокампус.

jakoś ciężko tutaj żyć. Znowu nosa utarł los. Niby nigdy kawru nic, ale zawsze kawru coś. Wymagasz bodźca, twoje teraz świeci pustką. Chciałbyś więcej niż wczoraj, a na pewno

Stier!

Radio Campus. Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zaprasza Michał Wolski.

Dobry wieczór, minęła godzina 23, czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM, czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Jak zawsze w niedzielną noc kłaniam się nisko, Michał Wolski, jestem z wami od teraz do północy. Dziś chciałbym zaprezentować wam nagranie mojego autorstwa. Zazwyczaj przedstawiam twórczość innych artystek, artystów, a dziś chciałbym zaprezentować wam to, nad czym sam pracuję. Za sprawą wytwórni Hypnos Records prowadzony jest projekt Memoir, który opiera się na prezentowaniu godzinnych nagrań złożonych w całości z prac artystów zaproszonych do udziału właśnie w tym przedsięwzięciu. I tak jest również tym razem. Usłyszycie nic więcej jak godzinną improwizację.

I tak oto powoli, acz nieubłaganie dobiega do mety dzisiejsza sesja, w trakcie której prezentowałem nagranie, które przygotowałem na rzecz serii Memoir. Ta właśnie seria, do której już zresztą kilkakrotnie zaglądaliśmy, opiera się na prezentowaniu przez artystów zaproszonych do tegoż właśnie projektu godzinnych nagrań złożonych z twórczości tychże. Zatem była to dla mnie wielka przyjemność, że już po raz drugi mogłem przygotować ten właśnie godzinny odcinek serii i mam nadzieję, że udało się Was zainteresować. Zachęcam, sięgnijcie do tego, co kryje się w ramach serii Memoir, za którą stoi Michel Izenelt, który jest twórcą wytwórni Hypnos Records. Jest tam bowiem masa niezwykłych opowieści. Jeśli natomiast zainteresowała Was historia, którą przedstawiłem dzisiaj, zachęcam, sięgnijcie do mojej twórczości. Może również znajdziecie tam coś interesującego dla siebie. To byłoby wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Michał Wolski, kłaniam się nisko. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego tygodnia i do usłyszenia za tydzień podczas kolejnego odcinka audycji Synteza FM, czyli w trakcie naszej kolejnej cotygodniowej przechadzki przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Do usłyszenia już wkrótce. Dobranoc.

Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zaprasza Michał Wolski.

0: Boy, hit this cheek.
1: Tu Campus. 97.1 FM.